0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

zacznę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: I po reklamie.
10: Dzień dobry, mamy czwartek, 10 dzień września i po wczorajszym prawdziwie letnim dniu pogoda w Stalowej Woli zmienia nam się praktycznie o 180 stopni. Dziś będzie zdecydowanie chłodniej, więcej chmur, a teraz z rana też miejscami może trafić się przelotny deszcz. W ciągu dnia temperatura dobije nam tak do 19 stopni, czyli wczoraj lato jeszcze poszalało, a dziś wrzesień przypomina, że jesień już mamy coraz bliżej.
11: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii pod Radomiem. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
13: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
12: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
14: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
12: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
11: Po tym wypadku będzie protest maszynistów. Kolejarze domagają się zmian systemowych. Premier zapowiada z kolei zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian, ale raty mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę na poziomie 3,75%. Eksperci ostrzegają przed podwyżkami z powodu ryzyka wzrostu inflacji.
15: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
11: Mówi Jarosław Sadowski z Rynkomat.pl. A według wliczeń rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat mogłaby wzrosnąć o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal zakłada obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
0: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
11: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego, a strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
16: SK2 Sport.
11: Faworyci nie zawiedli w Lidze Mistrzów. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a PSG wygrało ze Slovanem 6-1. Arsenal pokonał Napoli 1-0, a Liverpool Atletico Madryt 2-1. Zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu zapewniła to sobie awansem do półfinału US Open. Tam zagra z Coco Gauff.
17: No to mamy 2,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Jak się spało?
18: Oj, krótko.
17: Krótko? Ile?
18: No, 5 godzin, ale to
17: 5 jest godzin? Dziewczyno!
18: No właśnie, dlatego chyba pójdę teraz na małą drzemkę, a ty tutaj sobie posiedź.
17: 5 godzin, wiesz co potrafię w 5 godzin zrobić?
18: Nie chcę chyba wiedzieć.
17: Co ci powiem? Nic.

0: Taki fajny kawałek na wybudzenie, bo to jeszcze jest człowiek tak między snem a jawą. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 6. Sprawne ucho pewnie naszego słuchacza zauważyło, że Wajdy cały czas ze mną nie ma, ale jest piękniejsza strona radia razem z nami, Antonina Fantesel. Dzień dobry, no, kochani, dzień dobry, jeszcze raz. I powiedz mi, bo wczoraj przedstawiłaś się słuchaczom.
1: No, przedstawiłam się.
0: Oni cię już znają.
1: Tak.
0: Oni cię już polubili.
1: My już się dobrze znamy.
0: Oczywiście, że tak, ale powiem ci, czego ty nie wiesz.
1: No, dawaj.
0: Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nie wiesz, co to za słuchacze. Ja ich już znam. Niektórzy dzwonią do nas po kilka razy dziennie. Ja ich poznaję po głosie.
1: Taki jesteś, dobry.
0: Tak jestem,
1: po jednej nutce.
0: Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ja bym chciał, żebyście się odezwali na 726-826-826 albo na Messengerze. No i powiedzieli, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie zawody nas słuchają. Kto już nie śpi? Jestem bardzo ciekawy, kto już nie śpi? Kto musi o godzinie niestworzonej, bo 6.11 jechać do pracy? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, pochwalcie się. Jesteś ciekawa, kto nas słucha?
1: Jestem. I kto ma małe szczęście o tej godzinie?
0: Albo duże szczęście, bo ma robotę.
2: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, ja odbieram telefony.

0: Duży odzew, nie?
1: Ja jestem po prostu w szoku, ale...
0: Ile osób już nie śpi o tej porze?
1: No nie, ja nie wiem. Ludzie, co
0: dobra,
1: wy
0: dzwonimy.
1: Robicie?
0: Dzwonimy pod ten numer na przykład. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
2: Halo. Justyna.
0: Justyna, dzień dobry, Justynko. No to dobra.
2: Dzień dobry.
0: Padło na ciebie w takim razie, moja droga. Sporo tych telefonów dzisiaj przyszło, padło na ciebie. Powiedz ty mi, co ty teraz robisz?
2: No w tej chwili jestem w pracy, dokładnie w szatni.
0: Dopiero zaczynasz, tak?
2: No, dopiero zaczynam gdzieś z małym opóźnieniem troszeczkę.
0: Małe to znaczy jakie?
2: No takie, no, powinnam o 6 już być.
0: A,
2: no, ale...
0: nie, no to spoko, to jest, wiesz, 18 minut, to jest taki kwadrans akademicki, prawda? To się można spokojnie spóźnić, tak? A chcesz się pochwalić się, co robisz?
2: Tak, ja pracuję przy produkcji wędlin.
0: Aha,
1: a my jeszcze przed śniadaniem.
0: No. Widzisz?
2: A,
0: i dlatego, że się Justyna spóźniła, to my będziemy na to śniadanie czekali dłużej.
1: Justyna!
0: No.
2: Nie, no nie będzie tak źle.
0: Nie, nie będzie tak źle? Znajdzie się jakaś podwawelska, to jest kiełbasa. A ten, a co tam produkujecie ciekawego?
2: No, wszystko. Szynki, schaby, kiełbaski, kawałki.
1: Ja już się obśliniłam, także
0: chodzę. O, mów mi tak jeszcze. Wiesz, jak rozpieścić mnie z samego rana. Dobra, Justyna, w takim razie rozumiem, że się pewnie spieszysz. Czy się nie spieszysz?
2: No.
0: W końcu to jest tylko 19 minut opóźnienia, prawda?
2: Jeszcze no, znalazła, nie jest tak źle.
0: Jeszcze znalazła czas, żeby
2: tak
0: z radiem porozmawiać.
2: No oczywiście, że tak.
0: Justynko, do
2: zawsze
0: ciebie...
2: Zawsze rano jak jadę do pracy, to was słucham, także to... cieszę się, że mogłam się chociaż raz do was zadzwonić.
0: To zrobimy w ten sposób, w takim razie,
2: tak,
0: że ja ci wysyłam coś ekstra, czyli prezencik dla ciebie i prezencik dla szefa, żebyś go udobruchała, prawda? Za to, że się tam, powiedzmy, nas spóźniłaś, nie?
2: Nie narzekam na szefa, także nie.
0: A, to
2: nie
0: dobra, to dla niego nie. To dla ciebie dwa prezenty w takim razie lecą. Justynko, bardzo ci dziękuję. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, kto nas słucha od tak nieludzkiej porze jak 6:20.
1: Czekamy.
0: Kto tam się na Messengerze odzywa?
1: Kierowcy zawodowi.
0: Pozdrawiamy kierowców zawodowych. Nie macie łatwego życia. Coraz droższa benzyna, coraz dłuższe trasy. Na szczęście drogi coraz lepsze.
1: Ale my jesteśmy z wami.
0: No, oczywiście. SK2. 100% polskich hitów od nas dla was. Lambery już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Kolorowa prasa musi wyjechać z samego rana, bo trzeba wiedzieć, co też się na świecie dzieje. No to przeglądamy dla was, co tam się ciekawego wydarzyło ostatnio.
1: Masz ja coś? Mam, wyczytałam, tak, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz wyskoczył sobie nad morze do Sopotu.
0: Ładnie,
1: pięknie. No i trzyma formę, dlatego że pije wodę, tak.
0: O, wodę, jasne.
1: Były polityk spędził niemal 3 godziny w sopockiej centrali rybnej i pił wodę.
0: Tak, i to pożyje, proszę. A to ja się nie dziwię wcale, Skoro w centrali rybnej był, to musiał pić, prawda? Bo wiadomo, że rybka lubi pływać.
2: SK2.
0: Wodę musiał pić oczywiście.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: Dziś zdecydowanie bardziej jesienny klimat, a przy takiej aurze warto przypomnieć o odblaskach. Poranki są coraz ciemniejsze, do tego chmury, czasem deszcz i widoczność na drogach jest po prostu gorsza. Szczególnie warto zadbać o dzieciaki idące czy jadące do szkoły. Niewielki odblask na plecaku albo kurtce może uratować życie. A w pogodzie dzisiaj w Stołowej Woli w regionie właśnie pochmurno, do tego teraz z rana możliwy przelotny deszcz i temperatura w ciągu dnia dobije do 19 stopni.
12: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Służby monitorują sytuację, w polskiej przestrzeni działa lotnictwo, a to kolejny taki alert w tym tygodniu. Trump obiecuje Amerykanom po $5,000. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Na początek biało-czerwoni zagrają z Portugalią. Mecz w Sofii o 15, a Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.

0: nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek codziennie rano sprząta. Codziennie rano sprząta i codziennie sprzątać musi. Cały czas kącik odkurzający musi się pojawić na antenie Radia SK2 i dzisiaj pierwszy kącik odkurzający pojawia się na 21 minut do godziny 7. Cofamy się do roku 2006.
1: No i co tam się działo?
0: No właśnie,
1: prezydent
0: się działo?
1: František Chirac, który w przeszłości naraził się Finom złośliwymi i pogardliwymi uwagami na ich temat, no najwyraźniej postanowił zatrzeć złe wrażenie, mówiąc, jak bardzo, uważaj, seksowny jest premier Finlandii. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
0: O, jakie to brzydkie słowo, że niby premier Finlandii seksowny? Ha! Chyba trochę za dużo...

0: może nie po małżeńsku, ale pewnie szef się dzisiaj ciebie zapyta. Czy ta pani chce tego pana codziennie na poranku?
1: Oczywiście, odpowiedź jest jedyna słuszna. Tak.
0: No właśnie. Poznajmy się, moi drodzy. Poznaliście wczoraj Antoninę, no to dzisiaj Antonina poznaje was. Jakie zawody już nie śpią? Kto jest z nami? Halo, odbieramy telefon.
2: Dzień dobry,
0: z kim mam przyjemność?
2: Z kierowcą zawodowym Radkiem.
0: Cześć Radeczku, od kiedy kierowca zawodowy Radek jest już na nogach?
2: Nie, ja dzisiaj wcześniej wstawałem, o trzeciej!
0: No to ładnie, ja na przykład jak miałem urlop, to o trzeciej to się kładłem spać. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo.
3: Hej, cześć, tu Dobrusia i Marek.
0: Dzień dobry, Dobrusiu i Marek, rozumiem, że wy już nie śpicie.
3: My już nie śpimy. Od godziny,
0: no.
3: Dlatego że Marek jest zawodowym kierowcą i jesteśmy na parkingu, jeszcze w Polsce, bo za chwilę jedziemy do Niemiec.
0: Jeszcze w Polsce, a gdzie dokładnie?
3: Z Zgorzelcu.
0: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusia i Marka ze Zgorzelca, obecnie ze Zgorzelca, bo już niedługo z Niemiec. Właśnie, widzisz, kierowcy nie śpią. Dużo kierowców
1: Ale
0: nie
1: widzę
0: śpią.
1: Też na Messengerze, że dużo pielęgniarek, także już od rana kuju.
0: Dużo pielęgniarek i dużo kierowców. Znaczy, nie wiem, co ma radiowiec z pielęgniarką wspólnego. Wiem natomiast, co ma z kierowcą, bo kierowca zawodowy kieruje. My też kierujemy was na najlepsze polskie hity. SK2. O, już wiem, co mamy wspólnego z pielęgniarkami.
1: Dawaj.
0: My też aplikujemy najlepsze polskie hity, widzisz?
1: Już teraz Dawid Tykowski.

0: Artur?
1: Ja?
0: To był Lady Punk Tacy Sami. A wiesz, że my od dwóch dni jesteśmy tacy sami?
1: Niemożliwe.
0: A wiesz jacy?
1: Jacy.
0: Niewyspani.
1: Ładnie z tego wybrnęłaś. Elegancko. 3 minuty do godziny 7:00, punktualnie o 7:00 newsy w Radiu SK2. SK2.

0: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Na początek drogowe info. W Stalowej Woli rozpoczyna się remont ulicy Żytniej. Droga dostanie nową nawierzchnię i podbudowę. Wymienione zostaną też krawężniki i obrzeża. Prace mają potrwać około 3 miesięcy, więc kierowcy korzystający z tej trasy muszą liczyć się z utrudnieniami. To drogowo, a pogodowo dzisiaj chmury, do tego teraz możliwe przelotne opady deszczu i temperatura już znacznie niższa niż wczoraj. Dzisiaj będzie tak do 19 stopni.
13: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec alertu RCB na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że atak na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia dla kraju. Alert wysłano rano po alarmie powietrznym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W nocy śledczy zakończyli wczoraj oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Co jeszcze robili na miejscu śledczy?
14: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a 4 osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
13: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. Ropa drożeje, ale benzyna nie powinna przebić 10 zł. Cena baryłki przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja kierowców. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy prawie 8 zł, a diesel zbliża się do 8,90.
11: SK2 Sport.
13: 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, a z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
15: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. I jak się czujemy? Jak się czujemy z rana?
16: Wybornie.
15: Wybornie. Pierwsze koty za płoty, nie? Pierwsze śliwki robaczywki, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze może być pierwsze? Nie wiem, no. Pierwsze.
16: Artur.
15: Pierwsze, no.
16: Na pewno nie ty.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
15: Mistrzyni żartu Antonina Van Dezel, dziękuję ci bardzo, moja droga. Ja chcę tylko się wytłumaczyć, ja się nie ścigam. Ja nie muszę być pierwszy, ja się nie ścigam. Ja powoli dochodzę do celu.

0: nic nie jest dane na zawsze. A absolutnie nie. I wiedzą to doskonale ci, którzy byli u nas na miejscu pierwszym polskiej gorącej dwudziestki, a później wyskoczyli z tej listy. No, nasza lista zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzięki słuchaczom, dzięki wam, moi drodzy. I to jest ten czas, kiedy no, chcemy was zachęcić do tego, żebyście jednak weszli na tą sk2.pl i zagłosowali. Zagłosowałaś już dzisiaj?
1: Właśnie, będę głosować, dlatego że Zalia, Tylko kochaj mnie, to jest numer, który tylko powinien wygrywać, jest taki piękny.
0: Tak, uważasz, ten kawałek, który wam zagraliśmy, ten numer 3 na razie, zaliczył
1: spadek.
0: No właśnie,
1: dlatego klikamy, ja już klik.
0: Klik? Na ten, zdradziłaś, na co klikasz. Ja ci nie zdradzam, na co kliknę. Ci, którzy słuchają poranka, to wiedzą, na co kliknę. Proszę bardzo, kliknąłem. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Ja to zrobiłem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy to zrobi tak naprawdę. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Plus, jeżeli wam się jakiś kawałek podoba. Minus, jeżeli wam się nie podoba. A później słuchamy radia. Kiedy?
1: Piątek po godzinie 18:00 i notowanie gorącej polskiej 20 Łukasza Zduńczyka.
0: Wtedy Łukasz Zduńczyk będzie wam prezentował to, jak to wszystko wygląda. Łukasz to jest ten, pracowity człowiek, on lubi pracę.
1: I fajny ziomo.
0: Fajny ziomo, oczywiście, więc jeżeli on jest takim pracowitym człowiekiem i tak bardzo lubi swoją pracę, to dorzućcie mu trochę tej pracy. No, niech sobie trochę chłopak policzy, prawda? Po co ma wracać do domu, no? 10, już 11, po 7:00 i teraz kombi. Avignon w Radiu SK2.

0: Lud się domaga. Lud się domaga, to proszę bardzo, lud ma więcej Antoniny. Proszę bardzo.
1: A ja teraz zamilknę właśnie. I co? I co? I co?
0: Nie ma, że zamilknę, tylko proszę mi tutaj powiedzieć, która jest godzina na przykład?
1: 7:17, dokładnie.
0: Pięknie, mogłabyś robić za zegarkę. 10
1: września.
0: Było kiedyś coś takiego, pamiętacie, jak się dzwoniło? Nie pamiętam tylko numeru do zegarynki i dzwoniło się tymi takimi telefonami. Pamiętasz te telefony takie na kabel jeszcze?
1: Tak, coś mi świta.
0: Nie wyglądasz na taką, która by to pamiętała, więc coś czuję, że ściemniesz, no ale dobra, może Co tak się na mnie spojrzałaś?
1: No, co nie wyglądam, po prostu mam dobre geny, już to ustaliliśmy.
0: Ja ci tutaj komplementem sypię, a ty takim spojrzeniem? No dobra, posłuchajcie, dobrze, to zostawiamy zegarynkę na bok, odbieramy kolejne telefony 726-826-826, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto o tej sporze już nie śpi, jakie zawody nas słuchają, proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Ja w związku z tym, co robimy o tej porze, więc ja właśnie weszłam na kuchnię, gdzie gotuję obiadek dla 150 dzieci.
0: Ładnie, 150 Mniam. Dzieci wykarmić, to tak jak jednego jarząbka można powiedzieć. No, takie rzeczy się dzieją. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, halo, kto nas słucha?
3: Z tej strony Marek się kłania. Ja wstaję od przeszło półtora roku za 24 rano. Aha. I mam po prostu przerąbane.
0: A, Marek, Drwal, rozumiem, tak?
4: SK2.

0: No to jeszcze raz, moi drodzy, 34 minuty zostały do godziny 8, czyli 25. Po 7 już jest. Teraz trochę taki kącik nieodkurzający, ale kącik edukacyjny, kącik środowiskowy w Radiu SK2, no bo takie rzeczy też dzieją się na świecie.
1: O, dzieją się, bo wyglądają jak plastikowe śmieci. Na brytyjskich plażach pojawiły się, słuchaj, niezwykłe stworzenia. Mhm. Takie małe żyjątka, które nazywają się żeglarz wieczny, czyli... Nie potrafię tego przeczytać.
0: A chodzi ci, ja wiem, o co ci chodzi, bo ja akurat łacinę studiowałem, to jest tak zwane velela, takie zwierzątka, które mają niebieski kolor i łatwo je pomylić z kawałkami plastiku.
1: I zazwyczaj trafiają na brzeg jesienią, czyli niedługo.
0: No właśnie,
1: niedługo,
0: tak jest. Niestety. Czyli proszę bardzo, natura nam pokazuje, że pod wodą też mają swoje influencerki.
2: SK.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Czwartkowy poranek mamy i ruch na drogach jest już konkretny, szczególnie na wlotach do Stołowej Woli, czy to od strony Pysznicy, Bojanowa i Niska. Więcej samochodów mamy też w centrum, między innymi na Ken, alejach Jana Pawła II, czy Okulickiego i oczywiście też przy szkołach. Tam kierowcy uważajcie na dzieciaki, szczególnie przy przejściach dla pieszych, tam noga z gazu. A pogodowo teraz o poranku chmury, gdzie niegdzie możliwy przelotny deszcz.
14: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To po rosyjskich atakach na obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy zaatakowali też Charków i Krzywy Róg. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. Lewandowski kontra Messi i remis w Chicago. Inter Miami zremisowało z drużyną Polaka 1-1. Robert Lewandowski strzelił swojego 6. gola w sezonie.

0: ależ ta gitarka wymiata, ależ ta gitarka wymiata. A jeżeli o wymiataniu mowa, to...
1: Oho.
0: Kącik odkurzający musi wjechać oczywiście. No to wjeżdża w takim razie, czyli odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Tym razem zapraszamy w podróż do roku 2003. A w roku 2003 pisano tak. Podsumowanie pierwszego półrocza wykonania budżetu zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Z bilansu wynika, że miasto Bydgoszcz zarobiło i wydało mniej niż zakładano, pisała Gazeta Pomorska 10 września 2003 roku.
1: No to w takim razie od dziś mówcie mi Bydgoszcz. Ja też zarabiam i wydaję mniej niż zakładałam.

0: No i mamy 12 minut po godzinie, 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 8, widzisz? O tej porze to nawet ja się mogę pomylić.
1: A już to jest tak wcześnie wcale, nie gadaj.
0: No ale wiem, im później jest, tym gorzej, bo tym bardziej człowiekowi się chce spać. I około 12 już taka człowieka nachodzi ochota, wiesz, żeby sobie chrapnąć, nie? No.
1: I mam teraz coś bardzo przyjemnego. Pogoda za oknem jest niefajna, ale ja przeniosę nas do Australii.
0: Ja tym myślałam, że ty mnie jakoś pobudzisz, a ty masz coś dla mnie przyjemnego. Ty chcesz, żebym ja tobie zasnął? Dobra, wal tym przyjemnym. Słuchaj, wal między oczy.
1: Czy słyszałeś, że w Australii jest ponad 12 tysięcy plaż?
0: 12 tysięcy, czyli 12 i 3 zera.
1: Dokładnie tak. I to oznacza, że gdybyśmy codziennie wybierali inną, to moglibyśmy robić to przez 32 lata.
0: 32 lata, żeby zwiedzić wszystkie plaże. No osobiście, okej, dobra, niech będzie 12 tysięcy plaż. To już wiem, że ja na przykład nie czułbym się tam jak w domu, absolutnie.
1: Bo?
0: 12 tysięcy plaż i ani jednego parawanu.
2: SK2.
0: Gdzie plaża bez parawanu? Kto to widział, moi drodzy? Kto to widział?

0: Wspaniały utwór, wspaniały utwór od Igo. Uwielbiam go po prostu, tym bardziej, że jak wyczytałem, Igo napisał go dla swojej córki, która miała się urodzić. Mamy 5,5 minuty. Do godziny 8, po godzinie 8, moi drodzy, dzieje się magia. Dzieje się coś pięknego. No.
1: A kojarzę, bo wczoraj byłam tu.
0: No byłam. To dobrze, że kojarzysz. No to w takim razie co skojarzyłaś? Co się dzieje po godzinie 8?
1: Słuchaj, będzie odpowiedź 10 na 10. Państwa miasta!
0: Państwa miasta, oczywiście, że tak. A magia jest taka, że rozdajemy prezenty od Radia SK2 i prezent marzeń o wartości 500 zł. I już po godzinie 8 będzie można wziąć udział w
1: ale
0: naszej zabawie.
1: Ale nie oddamy
0: tak łatwo. No, dla niektórych to jest łatwo, dla niektórych to jest trudno. Zobaczymy, jaka literka wypadnie. W tym momencie można się już zgłaszać. Zapraszamy. 726-826-826. Pod ten numer wysyłacie SMS-y. Można zgłaszać się poprzez też...
1: Messengera.
0: No pięknie. A na Messengerze co trzeba zrobić? Zostawić swój numer, żebyśmy mogli oddzwonić, bo na Messengerze nie ma oczywiście. Oj, Antośka, trzeba
1: jeszcze
0: ci to wszystko rozrysować.
1: Trochę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale ja mogę pytanie mieć.
0: Tak, bo masz pytanie, którym się dzisiaj zgłaszamy do państw miast.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział, to dawajcie znać. Gdyby wasze życie miało dzisiaj tytuł filmu, no to jaki to byłby tytuł?
0: W czwartek? To nie wiem, nie lubię poniedziałku.
2: SK2.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: I po reklamie.
8: Wczoraj ponad 30 stopni i pełnia lata. Dzisiaj pogoda serwuje nam zupełnie inne wydanie września. W stołowej woli i w regionie przez większą część dnia będzie sporo chmur, a temperatura nawet po południu zatrzyma się w okolicach 19-20 stopni. Z rana teraz jeszcze może trafić się przelotny deszcz, później aura powinna być spokojniejsza, mogą być nawet przejaśnienia. I tak będzie też jutro i w sobotę. Pogodniej ze słońcem ma być w niedzielę.
9: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Protest maszynistów i ostrzejsze przepisy po tragedii pod Radomiem. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka uderzyła tam w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
11: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
10: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
12: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
10: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
9: Według ustaleń służb ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu w Sokolnikach Suchych. Skład się wykoleił, a lokomotywa została poważnie uszkodzona. Przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. PKO zapewnia, że pieniędzy na najbliższe imprezy sportowe nie zamraknie. Przeciwnicy władz twierdzą jednak, że kasa komitetu świeci pustkami. W poniedziałek zarząd wybierze prezesa, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza, a Piesiewicz, przypomnijmy, przebywa w areszcie. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w sprawie zonda krypto. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest rekordowe. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
13: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
9: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Na boiskach zagrają drużyny ze szkół podstawowych, akademii i szkółek piłkarskich, a w tym roku będzie też znacznie więcej dziewcząt. Ich udział będzie prawie dwa razy większy niż przed rokiem.
7: SK2 Sport.
9: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicola Ingrbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, ale ciekawie może być się na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
14: A na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 8. Patrzymy sobie w kalendarz, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. I obchodzimy dzisiaj Dzień Piłkarza. Dzisiaj świętują piłkarze, moi drodzy, to są ci panowie, gdybyście nie wiedzieli, którzy biegają za tym wypchanym flakiem dookoła. Ja też kiedyś mogłem zostać piłkarzem. Moją karierę piłkarską pokrzyżowały mi w ogóle parówki, chciałam powiedzieć. O, tylko tyle. No,
3: ale niestety. W tym Dniu Piłkarza wiesz, co jest najlepsze?
14: Co jest najlepsze?
3: Że przez całe życie można trenować, zostać mistrzem świata, a wystarczy jedna rozmowa z żoną. Kochanie, wynieś śmieci. I nagle każdy facet jest kontuzjowany.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
14: Bo to wiesz...
3: No nie wiem.
14: No już wynieś śmieci. To nie piłkarz się tym zajmuje.
3: No.
14: No, tylko koszykarz. No.
3: Wiesz co? Dla mnie masz styla.
14: Dziękuję bardzo. Antonina Fantezel w roli Dawida Wajdy. Pozdrawiamy i słuchamy.

0: to jest bardzo miłe. Włączyć sobie Radio SK2 z samego rana i słuchać 100% najlepszych polskich hitów. 11 po 8. 11 po 8 to jest dobry czas, żeby zrobić sobie taką małą podróż po Polsce, prawda?
1: I teraz będzie historia prosto ze Śląska, a konkretnie z Bytomia. Policja zatrzymała tam pijanego kierowcę, wcześniej sam się zatrzymał między budynkiem a barierkami.
0: Tak jest, 74-latek, wyobraźcie sobie, jechał po chodniku samochodem i w pewnym momencie wjechał między elewację budynku a barierki oddzielające chodnik od ulicy i się zaklinował, nie mógł wyjechać, ani w bok wyjść, ani no nie wiedział jak po prostu i czekał grzecznie na policję.
1: Ale miał wytłumaczenie, bo policjantom tłumaczył, że no jechał do sklepu po piwo. Tylko dlaczego chodnikiem?
0: No dlaczego chodnikiem? No. Pijany był, prawda? Nie, pewnie nie chciał jechać po ulicy, to niebezpieczne. Eskad.

0: lato stygnie, bo ta wstrętna jesienio-zima, która przed nami pewnie...
1: Myślałam, że o mnie mówisz.
0: Nie, jesienio-zima, która pewnie przed nami przyszła i wzięła, nachuchała do miseczki, no.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: My chuchamy i dmuchamy na naszych słuchaczy, żeby się nie stresowali, albo nie stresowały, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce. Klaudia i Zosia z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Mamy dwie dziewczyny dzisiaj. Drogie panie, zmierzycie się ze sobą w grze o nazwie Państwa Miasta, kultowa gra Radia SK2. I przypominam zasady. Zasady są takie, że losujemy dla każdej z was po literce z naszego koła, a później wy podajecie hasła, które, uwaga, muszą się zaczynać na tę literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej takich zadań, pytań, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery na kole. Jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać dla siebie literkę sama. Czy wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze. To Antonina będzie kręciła teraz dla Klaudii. Proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
5: Może być w prawo.

0: zaczynam,
1: zaczynam. Uj, ale zakręciłam. Uwaga,
0: tak
1: uwaga.
0: Wczoraj po prostu.
1: Bez śniadania. No to wypadło nam.
0: No to wypadła literka ry. Moja droga Klaudio, literka ry. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, to uwaga, jak wszystko jasne, to...
1: Zaczynamy. Państwo.
2: Rosja.
1: Miasto.
2: Radom.
1: Znana postać.
2: Ronaldo.
1: Roślina.
2: Róża.
1: Kolor.
2: Różowy.
1: Zawód.
2: Ratownik.
1: Samochód.
2: Renault.
1: Imię żeńskie lub męskie.
2: Radosław.
1: Przedmiot.
2: Rower.
1: Rzeka.
2: Raba.
0: Wow,
1: naprawdę wow.
0: Co to się stanęło? Co to się stanęło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawie byśmy skończyli wszystkie kategorie, Klaudio. No dobra, 10 punktów dla ciebie. No to był taki strzał w dychę. Jakieś obiekcje, bo Kasia Ogrodzka z nami jest? Nie? Nie, nie ma żadnych.
1: Komisja się zgadza.
0: Komisja się zgadza. Komisja Kontroli Gier i Zakładów się zgodziła. Zosiu, 10 punktów do pobicia. Jest na to szansa, moja droga. Zobaczymy, czy się uda.
3: Próbujemy.
0: No to próbujemy. W prawo czy w lewo kręcimy?
3: Też w prawo.
1: Dobra, to uwaga, zaczynam.
0: Ty jedz więcej, moja droga, bo nie dość, że ty szczupła jesteś, to jeszcze koło się kręcić nie chcę.
1: Zakręciłam.
0: Było ry, to dla ciebie jest, Zosiu, ly. L. Jak takie, wiesz, można sobie podśpiewywać, idąc przez las z koszyczkiem do babci. La, la, la, la, la. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobra, to uwaga. Moja droga, zaczynamy. Państwo na ly.
3: Libia.
0: Miasto.
3: Lublin.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: La La Land.
0: Imię.
3: Lolek.
0: Roślina.
3: Lilia.
0: Potrawa. No, ale powiem ci szczerze, że w którymś momencie pomyślałam sobie, będzie ciekawie, bo szłaś, moja droga, jak burza.
1: Dobrze,
0: ale
1: byłem.
0: Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, połowa tego, co zdobyła Klaudia. Klaudia 10, Zosia 5, prezent marzeń dzisiaj wędruje w ręce Klaudii.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wielkie brawa dla Klaudii, wielkie brawa dla Zosi, bo do Zosi też lecą prezenty od Radia SK2, a kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: A my wiemy, dla kogo bije serce Macieja Zakościelnego i powiemy wam o tym na 33 minuty do godziny 9, bo pisze o tym dzisiejsza kolorowa prasa.
1: Ja nie jestem zadowolona. Zakościelny jest już po ślubie. Maciej i Sara poznali się w Tańcu z Gwiazdami.
0: Proszę bardzo. Czyli na weselichu przynajmniej o ten pierwszy taniec nie musieli się martwić.
2: Esk.

0: coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Lato wczoraj jeszcze mocno sobie przypominało, ale dzisiaj zdecydowanie wygrywa wrześniowa aura. W Stalowej Woli i w regionie słońca będzie dzisiaj niewiele, za to chmur przez cały dzień będzie całkiem sporo. Do tego niewykluczony deszcz teraz właśnie z rana. Miejcie pod ręką parasolkę. A co na termometrach? Dzisiaj nie będzie już tak ciepło jak wczoraj, bo temperatura w ciągu dnia dobije tak do 19-20 stopni tylko.
17: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowane jest przejście graniczne w Chyżnem. Ciężarówka uderzyła tam w bramkownicę Etol i przewróciła się w poprzek drogi. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do 11, a kierowcy mogą skorzystać z przejazdu przez Lipnicę Wielką. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kobiety miały związek z rozlaniem kwasu masłowego w jednej z hal. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko Pomorskiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył komiksy o Batmanie i Kapitanie Ameryce, odwiedzi Bełchatów.
18: Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje.
17: Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik magistratu, a spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
19: Ach, Bełchatów, to miasto pachnie jak Gotham.

0: bez końca.
1: Oj, chciałbym bez końca słuchać Oskara Cymca. Gdybym był kobietą, to bym był jego fanką. A że jestem mężczyzną, to jestem tylko jego fanem. Dobra, nie rozmawiajmy o moich ujorojeniach.
2: No właśnie, tak słucham, no.
1: Tylko porozmawiajmy
2: o konkretach.
1: O konkretach, które się wydarzyły, które już minęły, ale my do nich wracamy. Kącik odkurzający. O złych ludziach też trzeba czasami coś powiedzieć, prawda? No to proszę bardzo. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę na spotkaniu z zagranicznymi ekspertami, że odejdzie w 2008 roku, kiedy wygaśnie jego druga kadencja. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
2: Widzicie, 20 lat minęło, a świat cały czas czeka na 2008.

0: To jest taki hymn ludzi starej daty. Pamiętacie kiedyś?
1: To nie mój.
0: No oczywiście, że nie twój, ale za to mój. Ja pamiętam, jak u babci na przykład ci chwytało dzień, brało się kalendarz taki ze zrywanymi karteczkami i się zrywało kolejną karteczkę każdego dnia, a teraz smartfony kalendarze wyparły. No to w ogóle duszy nie ma w tym wszystkim, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 9.
1: A w sieci pojawił się kolejny spot polskiej organizacji turystycznej.
0: Czekaliśmy na to wszyscy.
1: Czekałeś, tak?
0: No oczywiście.
1: No to słuchaj, ten spot miał promować Polskę za granicą i podobnie jak pierwszy spotkał się z szeroką krytyką.
0: Oczywiście, że tak, ja już go widziałem nawet. Niestety, go widziałem. Tym razem oprócz Roberta Lewandowskiego i pana Eisenberga, słynnego aktora z USA, pojawił się też Lech Wałęsa, a nawet sam Mikołaj Kopernik, albo na odwrót, Mikołaj Kopernik i sam Lech Wałęsa.
1: I co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. 7 milionów na to poszło, a całość no rzeczywiście nie powala.
0: Tak jest. Spot miał promować Polskę, a wyszedł z tego spot

0: Pani Margaret, kończy nam godzinę 8. 5 minut zostało do godziny 9. Kasia Grodzka już z nami w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
2: Ja tutaj przybierzam do mikrofonu.
0: Przybierzeli do mikrofonu. Grodzki.
1: Kasia, że...
3: nie wychodzi wam
0: no,
3: to śpiewanie.
0: Nie, nie, absolutnie. Zamykamy się w takim razie.
3: Więc lepiej powiem o kimś, kto potrafi śpiewać, o innej prima balerinie polskiej sceny muzycznej. Słuchajcie, Sarah James zamiast kolejnego koncertu pojechała do Portugalii. I
0: tak,
3: na mediach społecznościowych wstawia te gorące kadry i tak człowiek patrzy... No i smutno się robi.
0: Tak, bo kolejne wakacje za ile? 200 coś tam dni, nie?
1: Ale niech odpoczywa sobie, poczekać. Co wy chcecie, naprawdę.
0: No właśnie, a propos...
3: Żałujemy.
0: A propos odpoczywania.
3: No.
0: A propos odpoczywania. Antonina van Dezel była z nami.
3: Dezel, no. Tak, byłam.
0: Dezel, przez 2S. No tak powiedziałam przecież. Była z nami przez ostatnie 2 dni. I jak się tobie tutaj było?
3: Bardzo mi było dobrze, bardzo.
0: Bardzo ci było dobrze?
3: Tak.
0: I mi też było bardzo dobrze w takim razie. Zasługujesz na order uśmiechu.
3: Kasia,
0: proszę bardzo.
3: Dobrze?
1: Bardzo dobrze.
0: Właśnie.
1: Wszystkim, dobrze się was słucha.
0: Wszystkim
1: naprawdę.
0: Jest bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo. Test się udał, w takim razie zasługujesz na order

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: I po reklamie.
14: Jeżeli liczyliście, że wczorajszy upał i aura zostaną z nami na dłużej, to wrzesień szybko sprowadził nas na ziemię. Dzisiaj w Stalowej Woli w regionie zdecydowanie chłodniej. Temperatura dobije nam maksymalnie do 19-20 stopni i aura, no niestety chmury, do tego teraz z rana możliwy przelotny deszcz i taka bardziej jesienna aura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Na pogodniejszy dzień trzeba poczekać do niedzieli.
15: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści. Po tragedii pod Radomiem zapowiadają protest i żądają zmian systemowych. W Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Szczegóły protestu mają być znane dzisiaj.
16: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
15: Tak zdarzenie komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów po katastrofie pod Radomiem są wstrząsające.
17: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
18: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
15: Poszkodowanych zabrano do kilku szpitali. 3 ranne osoby są w placówce w Opocznie Włódzkiem. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro odbędą się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
19: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
20: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
19: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas Dinano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
15: Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice 19-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
0: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
15: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola ogłosiła przetarg na budowę mieszkań treningowych i wspomaganych. Powstaną 3 mieszkania dla łącznie 8 osób, które potrzebują wsparcia w nauce samodzielnego życia. Oferty można składać do 23 września, a na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 20 miesięcy. W Stalowej Woli rozpoczyna się remont ulicy Żytniej. Droga zyska nową nawierzchnię i podbudowę. Wymienione zostaną też krawężniki i obrzeża. Prace mają potrwać 3 miesiące.
21: 4 minuty po 9:00. Dzień piłkarza w kalendarzu, więc ja wystawiam wam naszą, no może nie jednastkę, ale za to dziesiątkę marzeń bez reklam. Przed nami 100% polskiej muzyki. Dawid Podsiadło, Zalia i Sylwia Grzeszczak. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
22: No to gramy.

0: To nie Santana, Hugo Polis i Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów. Mam nadzieję, że słynnej gwieździe filmów sensacyjnych i filmów akcji Nicolasowi Cage'owi nie zabraknie przyjaciół do sprzątania pod domem, bo tak się okazuje, że tuż pod jego willą w luksusowej dzielnicy Malibu w Kalifornii zapadła się ziemia i to bardzo, bardzo mocno się zapadła, bo dziura ma prawie 9 metrów. Teraz eksperci sprawdzają, czy w ogóle można tam mieszkać i czy willa warta 10 milionów dolarów w ogóle przetrwa. A co na to pan Nicolas? No cóż, grał w tylu absurdalnych filmach akcji, że na pewno dokładnie sprawdził, czy przypadkiem w zapalisku nie czają się kosmici. Więc pod tym względem my, ziemianie, jesteśmy bezpieczni.
1: SK2.

0: pospane, no, to można powoli się wybudzać. Ona jest ze snu, Artur Gadowski w Radiu SK2. A jak gdzieś tam jednak planowaliście popołudniową drzemkę, no to polecam nieco ją przełożyć, bo nasi grają, słuchajcie, o 15:00. Pierwszy grupowy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, przepraszam, tak. Gramy sobie z Portugalią, trzymamy kciuki oczywiście, no i znając naszych siatkarzy i to, jakie dreszczowce potrafią rozgrywać, to ja polecam jednak drzemkę przed meczem zaliczyć, bo po to człowiek już nie zaśnie do rana.
1: SK2. Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: wpadłam na coś. Jak weźmiecie sobie jakikolwiek tytuł piosenki albo też refren i przetłumaczycie go na łacinę, to brzmi to tak jak bardzo mądra sentencja do zastosowania na całe życie. Spontanea mihi placent, czyli lubię spontan. Taką sentencję daje nam Michał Szczygieł w tej dziesiątce hitów Radia SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, to wiadomo, a łacina to tylko czasem sobie wleci. Raczej tak grzeczna. Zbliża się dziesiąta, przed nami newsy.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Czwartek pokazuje dziś zdecydowanie bardziej wrześniowe oblicze. Jest pochmurno, a w niektórych częściach regionu mamy przelotne opady deszczu. Co więcej, przed południem będzie jeszcze chłodno, czyli tak jak jest aktualnie, średnio 14 stopni. Później zacznie się jednak robić przyjemniej. Po południu w stałowej woli temperatura wzrośnie tak do 21-22 stopni i pojawią się też przejaśnienia. Do tego momentami może też być silniejszy wiatr.
12: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Maszyniści zaostrzają protest po katastrofie na Mazowszu. Jutro w całej Polsce będą zwalniać pociągi do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Kolejarze domagają się pilnych zmian w prawie, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
13: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
12: Te opóźnienia w rozkładach będą, przyznają kolejarze i tłumaczą, że to dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
13: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
12: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za zabójstwo w noc wigilijną. Gabriel A. zaatakował 47-latka, który szedł na pasterkę, a następnie utopił go w stawie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych.
14: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje.
10: była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
12: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
14: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
12: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 na trasie Groble-Kopki. Firmy mogą składać oferty do 25 września. Inwestycja ma poprawić stan techniczny tej trasy. Rusza kolejna seria darmowych spacerów z przewodnikiem po Stalowej Woli. Pierwszy już w tę niedzielę śladami żydowskiego Rozwadowa. Start o 12.15 przy pomniku Jana III Sobieskiego na rynku. Kolejna wycieczka pod koniec września.
0: 3 minuty po godzinie 10. Jeśli dbacie o swój uśmiech sami, to świetnie, a jeśli ktoś wam w tym dbaniu trochę pomaga, to ja w tej godzinie będę miała dla was historię ku przestrodze. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Sanach, na taki głębszy oddech przy czwartku, na początek tej godziny.

0: melodia. Doi nutek, tajem če sobě, kra melodia.
1: SK2 stalo.

Wyobrażacie sobie taką zemstę? No ale z drugiej strony okazało się, że to on za to leczenie płacił, więc sprawa nieco się komplikuje. Ta historia to jasny dowód na to, że wróżka zębuszka nie zawsze jest postacią pozytywną.

Teraz zrobi się romantycznie, choć połączenie artystów będzie mocno nieoczywiste. Pod koniec lat 70. Anna Jantar uparła się, że nagra romantyczną balladę ze zbuntowanym rockmanem Zbigniewem Hołdysem. Namawiała go tak długo, aż się w końcu zgodził. Tak doszło do nagrania hitu Ktoś między nami. Co ciekawe, podczas wykonywania go na żywo, pan Zbigniew na scenie był bardzo mocno skupiony, a znana ze swojego poczucia humoru Jantar często stroiła do niego miny, żeby muzyka rozśmieszyć. Czy to się pani Annie udało, tego nie wiem, ale za to utwór wyszedł im naprawdę piękny. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: czuje się to włoskie słońce, nie? O, to dziwne, bo pan Artur zabrał nas przecież do Włoch. To nowość w Radiu SK2, czyli Mira Fiori. Kawałek ten oczywiście znajdziemy na nowej płycie pana Artura Rojka. Premiera Chciałbym urodzić się, żeby latałem, już w przyszły piątek, czyli 18 września, a do tego czasu na ten kawałek możecie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to oczywiście na sk2.pl. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: No, może być ciężko z tym dobudzeniem się. Choć oddział zamknięty jest dość przekonywujący. Tu w Radio SK2 u nas 100% polskich hitów. Tej sennej atmosferze na pewno sprzyja zmiana w pogodzie. Zrobiło się chłodno, jest też deszczowa aura w części Polski. To na dobudzenie i doinformowanie news Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Po chłodnym początku dnia temperatura zacznie powoli iść w górę. W Stalowej Woli i w regionie przed południem mamy jeszcze tak 14-15 stopni, ale już po południu zrobi się zdecydowanie przyjemniej, bo termometry pokażą nam wtedy tak do 21-22 stopni. Wprawdzie nie jest to 30 tak jak wczoraj, ale będzie w miarę ciepło. Co więcej, też zrobi się nieco pogodniej, bo teraz mamy chmury, gdzieniegdzie deszcz, później mają być też przejaśnienia.
16: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Ciężki sprzęt rusza do akcji po katastrofie pod Radomiem. W Sokolnikach Suchych rozpocznie się podnoszenie wykolejonych wagonów i lokomotywy. Ruch na trasie jest wstrzymany. Przywrócenie przejazdu jednym torem może potrwać co najmniej kilkadziesiąt godzin, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
17: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym w godzinach późno popołudniowych przywrócić ruch pociągu po jednym torze.
16: A za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
17: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
16: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura okręgowa w Radomiu. Zatrzymanie po incydencie na targach Kielce. Dwie młode kobiety miały rozlać drażniącą ciecz w dwóch miejscach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Policjanci wykryli substancję podczas patrolowania hal. Kobiety zatrzymano na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
18: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. To nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Wczoraj przed wizytą szefa MON zatrzymano 44-latka z Ukrainy. Mężczyzna próbował wnieść na teren targów ostrą amunicję. Rekordowo gorący sierpień na świecie. Według Kopernikusa średnia temperatura była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedprzemysłowej. To najcieplejszy sierpień w historii pomiarów i poziom równy rekordowi z lipca 2023 roku.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. W poniedziałek w naszym województwie rusza pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Program ma zachęcić do odwiedzania regionu także poza głównym sezonem turystycznym, mówi Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Będziemy mogli taki bon wygenerowany w tej pierwszej turze wykorzystać od 15 września do 5 października.
15: Z czeku mogą korzystać pełnoletni Polacy. Po wygenerowaniu kodu trzeba wybrać obiekt biorący udział w programie i zarezerwować pobyt na co najmniej 2 noce.
0: Niby jeden stopień, a jaką różnicę robi? Proszę bardzo. To zawsze o ten jeden stopień jest cała awantura przy klimatyzacji w każdym biurze. Nie da się zadowolić wszystkich, no chyba, że słuchacie 100% polskich hitów w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie. Na początek tej godziny mamy 2 minuty po godzinie 11:00.

0: To chyba najkrótszy tytuł w historii polskiej muzyki. Tylko trzy litery. Ten od Brodki gramy wam w Radiu SK2. Za to całkiem długo, bo przez 2 lata pewna szajka oszukiwała ludzi w internecie. Właśnie czytam, że w województwie łódzkim zatrzymano 7 osób, które wystawiały na portalach aukcyjnych telefony czy tam sprzęt AGD, a zamiast zamówionych rzeczy wysyłały kilogram soli albo kilogram mąki. I tak właśnie oszukali kilkadziesiąt osób. Teraz grozi im więzienie. No i coś mi mówi, że przez tą sól i przez tą mąkę to w więzieniu ich szajkę będą nazywali gangiem pierogasów.
1: SK2.

0: Po to jesteś na świecie. Zespół Manam i wielki klasyk w Radiu SK2. A po co na świecie jest pan kominiarz? A po to, żeby człowiek miał drożne przewody kominowe. No, to jak już to sobie wyjaśniliśmy, to ja tylko daję znać, że właśnie zaczął się sezon przeglądów i kominiarze będą chodzili z kontrolami. Kto pana kominiarza nie wpuści, temu grozi mandat do 500 zł. Więc albo wpuszczamy pana kominiarza i na jego widok łapiemy się za guzik, albo nie wpuszczamy i łapiemy się za głowę na widok mandatu. No, wybór chyba prosty.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: I po reklamie.

0: Projekt zwany Słuchowisko X zapowiedziała na swoich socjalach Daria Zawiałow, co oznacza, że będzie coś, co umili fanom czas oczekiwania. Na majowy powrót na scenę i koncert Darki na stołecznym Torwarze. Powrót oczywiście z nowym albumem. Czekamy na te wszystkie nowości. Z Tobą na chacie, za nami w Radiu SK2. A na newsy czekać długo nie musicie, te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.
12: Południe jeszcze bez wielkiego ciepła, ale druga część dnia w stałowej woli w regionie zapowiada się znacznie przyjemniej. Temperatura zacznie szybko rosnąć i po południu wyniesie tak do 21, miejscami do 22 stopni. A co na niebie? Jak na razie chmury, ale z każdą godziną powinno nam się przyjaśniać, bo w prognozach mamy też właśnie przyjaśnienia, a więc chwilę ze słońcem. Co więcej, chwilami może też być silniejszy wiatr.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść kolejne wagony i wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po wczorajszym uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest Sandra Białek-Pawłowska. Co tam się teraz dzieje?
14: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
15: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
14: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągu przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
13: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczania nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Jak stwierdził unijny trybunał, prawo wspólnoty nie zabrania, by po uważnieniu umów, unieważnieniu umów frankowych sąd rozliczył w wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
1: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
16: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
1: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
17: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
1: Powiedzmy 200 metrów.
18: Zobaczymy stanowisko wójta.
19: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Będziemy brać pod uwagę uwagi konstruktywne.
13: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różecki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
20: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Uwaga kierowcy z powiatu stalowowolskiego. Dziś zamknięty jest przejazd przez wał przeciwpowodziowy w rejonie Dzierdziówki. Chodzi o odcinek drogi powiatowej Zaleszany-Zbydniów oraz drogi gminnej. Utrudnienia trwają tylko dziś i są związane z modernizacją wału. Szkoły podstawowe ze Stalowej Woli i okolic mogą zgłaszać się do ogólnopolskiego konkursu Odblaskowa Szkoła, którego celem jest promowanie odblasków i bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września.
21: I mamy południe. Hej now, wybrzmiał, koziołki już się stuknęły, a my tutaj gramy po polsku i tak, żeby noga sama wystukiwała odpowiedni rytm. Do 10 hitów polskich, które dla was przygotowałem i proszę bardzo. Sporo Amek, sporo Dawidów. Ania Karwan, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło. To co, ruszamy dalej z tym pięknym bałaganem, który nazywa się życie?
22: No to gramy.
23: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
21: Ruszamy w dobrą stronę. Kowalski, witajcie.

0: dwóch fajnych panów znalazło mój portfel, idę do nich i mówię, panowie, należy się wam znaleźne, to wam dam, mówcie ile. A oni mówią, nie, żadnych pieniędzy nie chcemy, nic, zero. Ja mówię, panowie, naprawdę, no mówcie, co, nic nie trzeba. To wręczyłem im prezent, bo miałem i akurat jeszcze dodałem, wiem, że w 100% to was nie zadowoli, ale w 40% na pewno.
1: SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: to teraz tymi ścieżkami będziemy w tych latach się cofać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W wehikule dzisiaj postać odpowiedzialna za takie hity jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd. No, już kojarzycie, Halina Frąckowiak. Na dużej scenie zadebiutowała jak miała 16 lat, bardzo młoda, ale jak rozkręcała się jej kariera od samego początku, to nie było tak kolorowo. Na występy, jak wspomina, jeździła w dziurawych butach, spała na zsuniętych fotelach, skąd ja to znam, ale wierzyła, że jej amerykański sen się spełni, sen, który spełniła w tym utworze.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tin Pan Alley, historyczne miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, to jest tak zwana ulica muzyki. Tam mieszkali tekściarze, kompozytorzy, i do których Halina Frąckowiak też miała u nas szczęście. Autorem tego tekstu w tym numerze jest Janusz Kondratowicz. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Halina Frąckowiak śpiewa w SK2.

0: piękne, naturalne, niesztuczne. Dawid Kwiatkowski, Margaret, w swojej tegorocznej letniej nowości. Później ci opowiem w SC2. A propos, czy sztuczna inteligencja unicestwi ludzkość? Taki artykuł mi wyskoczył. I według pewnego badacza z Anthropic możliwe, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: SK2.
0: Czyli, że AI będzie karmić ludziomix.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam i Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Na wyjazdach szkolnych najfajniej zawsze miał gitarzysta i to przy ognisku. Każdy chciał mu zrobić kiełbaskę, kiedy on grał ten numer, to dziewczyny były rozmarzone. W SC2, gdziekolwiek teraz jesteście, w robocie, w domu albo między jednym, muszę lub zaraz to zrobię, zaraz będę dalej grał najlepsze polskie hity po 13, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
20: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 18,47, 12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
26: To ja też chcę!
25: 24, 30.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.
0: Pogoda powoli nadrabia chłodny początek czwartku. W stałowej woli temperatura zbliża się do 17 stopni, a w kolejnych godzinach zrobi się jeszcze cieplej. W prognozach na później mamy 21-22 stopnie. A co na niebie? Między chmurami powinno się też częściej pokazywać słońce, chociaż tego będzie niewiele. To taka spokojniejsza wrześniowa aura po wczorajszym upale. Jutro już zdecydowanie będzie chłodniej. W okolicach 15 stopni będzie też deszczowo, a więc z chmurami.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe.
2: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Teraz czekają, aż wykolejona lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
3: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
1: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Na monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi między innymi o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi?
4: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
4: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek był bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: Polska zaczyna rozgrywkę w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. W fazie grupowej biało-czerwoni podejmą dziś reprezentację Portugalii. Mecz w Sofii rusza już o 15:00.
26: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. Na początek przypomnienie dla kierowców z powiatu niżańskiego. Dziś ostatni dzień utrudnień w rejonie Ronda w Przędzlu. W związku z zamknięciem drogi powiatowej Ulanów-Rudnik obowiązują objazdy. Do Mikołajek jeszcze trochę czasu, ale stalowowolscy wolontariusze już ruszają z przygotowaniami do grudniowej akcji. Zbierają białą i czerwoną włóczkę, z której powstaną małe Mikołaje dla mieszkańców. Włóczkę można przynosić do stalowowolskiego MOPS-u oraz z klubu Wesoła Gromadka przy ulicy 1 sierpnia.
27: Sierpnia. Kto dzisiaj ma imieniny? Sprawdzałeś sierpnia? Kalendarzu czy nie? Co ja mówię? Września, jeszcze wakacjami żyje, jeszcze nimi żyje. 10 września, okej. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzałeś czy nie?
1: Nie
27: dobra,
1: znam.
27: Dobra, to poczekaj, je zobaczę. Łukasz, Sebastian i Mikołaj. Czego panom życzymy?
1: Wakacji, jak już tak, tak się... To...
27: tak, ale też mamy prezencik.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim. SK.
27: I życzymy też jak najmniej pożyczek, cytując klasyka, wiecie jak to jest z pożyczkami. Bocian przynosi kasę, a zabiera ją kruk, bohema zabiera nas w niezłe tango. Wilki w SC2, dzień dobry Kowalski, witajcie w SC2.

0: Jak on wkręca, to nikt nie może spać spokojnie. Fachowiec w swoim zawodzie. Etatowy krętacz teraz, Kamil Nosel w ST2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, dzień dobry, słucham.
3: Wacuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem tu lokalu mieszkalnego 47A.
2: 47A, tak.
3: To pan.
2: Tak.
3: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak to pan?
2: Tak, rozumiem, no.
3: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
2: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. Ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
3: A moment,
2: sprawdzić,
3: był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
2: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
3: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
2: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
3: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu.
2: W ogóle.
3: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
2: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili.
3: To tak trzeba było
2: skoro
3: od początku,
2: nie mieli
3: dobra.
2: Nawet sprzętu.
3: Dobra, proszę
2: nic
3: pana.
2: Kompletnie.
3: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
2: No ale co mają, po co mają przychodzić?
3: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
2: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
3: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
2: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
3: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to co zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
2: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
3: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
2: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
3: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
2: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
3: To ja może zapytam Huberta.
4: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło. No.
1: Nosel wkręca.

0: Agnieszka Chylińska, jej bardzo dobre rokowe czasy w ONA, drzwi w SC2 za 20 minut, 14, jeszcze pierwsze zdanie z internetowej czołówki. No właśnie, co czwarty Polak bez żadnych oszczędności napisali. A, bez oszczędności, ale przynajmniej spokojny, wie, że nikt nic nie ukradnie, bo nic nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: ST2 dodaj melodia ta. Bardzo byłoby fajnie, gdyby ceny paliw były jak melodia. O nich w newsach Eski 2 punktualnie o 14. Już za chwilę zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
22: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. I po reklamie.
0: W wielu miejscach regionu mamy niebo pełne chmur, a miejscami są lekkie przejaśnienia, jednak tego słońca dziś jest jak na lekarstwo. Co więcej, jutro będzie jeszcze mniej przyjemnie. Od rana deszcz, a więc cały dzień szukuje nam się z chmurami na niebie. A wracając do tego, co dziś, zobaczmy na termometry w Stalowej Woli. Zbliżamy się w okolice 20 stopni i temperatura ta może nam jeszcze maksymalnie podskoczyć do 21-22 stopni. Jutro mniej, od 15.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Związkowcy gotowi do protestu. Sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Właśnie rusza spotkanie szefa resortu infrastruktury z maszynistami. Ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej Krzysztof Płowiecki.
2: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
3: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
2: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
3: Łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
2: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
1: Krzysztof Płowecki, dziękuję. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku rosyjskie drony wdarły się do Polski w czasie neutralizacji trzech bezzałogowców. Rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
24: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Wciąż trwa jednak śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, mówią ekonomiści. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, no będzie to mogło wpływać na cenę dostaw, a z czasem cenę usług, produktów.
1: W sytuacji na rynku paliw wiele zależy od trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.
26: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola szuka wykonawcy mieszkań treningowych i wspomaganych. Do 23 września firmy mogą składać oferty w ogłoszonym przez miasto przetargu. Powstaną 3 mieszkania dla 8 osób potrzebujących wsparcia w nauce samodzielnego życia. Na wykonanie inwestycji będzie 20 miesięcy. Kasztany i świeże kwiaty na jednym drzewie. Taki nietypowy widok można teraz zobaczyć w Stalowej Woli. Po suszy kasztanowce straciły część liści, a poprawa pogody pobudziła je do ponownego kwitnienia.
27: Każda godzina rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy którą godzinę?
1: 14.
27: Nawet 3. 3 minutki po. Są tacy, którzy właśnie teraz skończyli pracę, ale to nie znaczy, że oni mają. No ale to nie znaczy, że mają luz, bo słuchaj, to jest godzina wielu dylematów. Robić zakupy czy nie robić? Odebrać dzieci z przedszkola czy ich nie odbierać? Jeść na mieście czy może zjeść w domu? Jakąkolwiek decyzję teraz podejmiecie, będzie ona bardzo dobra, tym bardziej, że mam dla was bardzo przyjemne.
26: 10. Najlepszych polskich hitów.
28: Jeden po drugim.
26: SK2.
27: Oskar Cym z Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Ależ Towarzystwo i Sarah James na Dzień Dobry, która zacznie po angielsku, ale potem już po polsku będzie śpiewać. Kowalski, witajcie.

ale ona jest super. Anna Maria Jopek w SC2 kwadrans po 14. Super jest również młody biznesmen z Podlasia. Czytam, 17-letni Franciszek razem z ojcem zrobili tak zwany kartoflomat. To jest porządny wózek na dwóch kołach od WS-ki z daszkiem i skrzynką na pieniądze. No i na tym sprzęcie są worki z ziemniakami. Po prostu podjeżdżasz, wrzucasz kasę do skrzyneczki albo płacisz blikiem na telefon i masz worek ziemniaków, a chłopak ma worek pieniędzy. Eska.

0: Miejsce dla typa niepokornego też znajdzie się w naszym wehikule w SC2 już teraz.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W którym wygrzebałem dla was hit Maryli Rodowicz, który jak ćwiczyła w domu na gitarze, to mąż zapytał ją, o jakim poprzednim mężczyźnie Maryla śpiewasz? A ona mówiła, że to jest tekst o Polakach na emigracji. Bo to były lata 80., czyli lata, kiedy przez naprawdę katastrofalną sytuację polityczną i ekonomiczną w naszym kraju wielu Polaków emigrowało za ocean. A zadzwonić z Polski do Stanów to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Trzeba było iść do głównego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego. Tam zamawiało się rozmowę, trzeba opłacić jeszcze zaliczkę i potem czekać na korytarzu lub poczekalni, aż speaker wywoła Kowalski i wskaże numer kabiny 14. I do takiej właśnie kabiny wchodzi teraz dla was Maryla Rodowicz, która wykona rozmowę przez ocean w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa.

0: jest na 10 miejscu, ale jutro może dostać od Was muzycznego Nobla. Za pierwsze miejsce w gorącej polskiej 20 Ski 2 z numerem Poza Tobą Nic, Liwka. Na ten numer głosujecie na sk2.pl. Jutro o 18.00 kolejne notowanie. I zanotowałem jeszcze taką informację. Ignoble 2026 przyznane. To są takie humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem dopiero każe myśleć. I wśród nagrodzonych jest polski zespół naukowy, który otrzymał Ignobla w dziedzinie węchowej, proszę Państwa. A dokładnie za badanie, które tutaj wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. No i coś w tym jest.
1: SK2.
0: Z tym zapachem, zwłaszcza jak nastolatkowie wrócą z dyskoteki.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.

0: Same miedziaki w portfelu, a tak naprawdę ostatni grosz i budka suflera w Radiu SK2, a walka nie będzie toczyć się o grosze. Już za chwilę punktualnie o 15 newsy, ale również startują Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Faceci zaczną grać z Portugalią, a po 15 Kinga Baryga przejmie stery i będzie dla Was grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze z SK2.
1: Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
21: Na początek drogowa info i dobra wiadomość dla tych, którzy często jeżdżą między Groblami a Kopkami. Tam droga wojewódzka ma być przebudowana. Drogowcy szukają już wykonawcy. Trasa ma zyskać lepszą nawierzchnię. Jest też druga strona medalu. Kiedy wykonawca zostanie wybrany i ruszą prace, kierowcy będą musieli przygotować się na utrudnienia. Jednak to wkrótce. Zobaczmy jeszcze, co w prognozach dla Stalowej Woli. Chmury wciąż, chwilami przejaśnienia i temperatura w okolicach 20 stopni.
0: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa, które ich zdaniem były zaniedbane. przerywane przez lata. Jeśli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pod siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
1: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
20: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
1: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
22: Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
23: Problemów nie będzie?
22: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa.
24: Będzie od początku dominacja. Wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty.
0: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B, w której zmierzą się jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. Na Podkarpaciu przybywa nowych samochodów. W pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 8200 nowych aut osobowych. To o 468 więcej niż rok wcześniej. Mocno wzrosła też liczba nowych ciągników siodłowych. Zarejestrowano ich 262, czyli o 112 więcej. Spadek odnotowano jedynie w przypadku autobusów. Koszykarze Stali Stalowa Wola szykują się do nowego sezonu. Pierwszy mecz zagrają 20 września u siebie z Zagłębiem Sosnowiec.
25: Blisko 3 minuty po godzinie 15 mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek, szczególnie jeśli już jest 15. No bo 15 to oznacza co, Kubo? Za chwilę koniec?
0: Koniec pracy. Niektórzy pewnie już skończyli, tak jest. Także.
25: Ale są tacy, którzy jeszcze w tej pracy zostają i słyszymy jeszcze, się za pół godziny, prawda?
0: No to się zgadza.
25: I gramy najlepsze polskie hity dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie. Kinga Baryga, witam. Dzień dobry.
3: SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, tak wam gramy w Radio SK2, 17 minut po godzinie 15. To jest najnowszy numer od tej artystki, ale my na razie odchodzimy od tematów muzycznych, a wracamy do tematu sportowego, bo tak jak już mogliście u nas usłyszeć, trwają Mistrzostwa Europy 2026 mężczyzn w siatkówkę i trwa właśnie pierwszy set. Polacy, nasi wspaniali, najprzystojniejsi, najzdolniejsi mierzą się aktualnie z Portugalią. No pierwszy set wygrywamy jak na razie. 20-11. Taki jest wynik. Moi drodzy, trzymamy mocno kciuki. Ja wam tutaj będę na bieżąco aktualizować, jak wygląda sytuacja, ale będę też grać najlepsze polskie hity. Już teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jeśli tylko chcesz. No właśnie, jeśli tylko chcecie, panowie, możecie to wygrać.
1: SK2. SK2.

0: jak oni to robią. Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale jako, że 15.30 to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Będzie protest na kolei. Na znak dobrej woli może zakończyć się jednak w południe, a nie o północy. Przekazał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To pierwsze głosy po zakończonych rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury. A przypomnę, ogólnopolski protest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka. Po opinii biegłych śledczy złożyli wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Sąd w tej sprawie wydał zgodę. Biało-czerwoni z mocnym startem na Mistrzostwach Europy Siatkarze. W Sofii trwa mecz Polska-Portugalia. Pierwszy set zdominowali nasi siatkarze, wygrywając go 25-12. Trwa drugi set spotkania.

0: Daj mi znać.
1: 18 minut zostało do godziny 16. Oscar Sims i Daj mi znać, a ja daję wam znać już teraz. Sekundka jeszcze tylko. Szybkie odświeżenie strony. Tak jest, moi drodzy. Po pierwszym wygranym secie dla nas wygrywamy także drugi. 17 do 15. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni, bo przypominam, że trwają Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce. Polska kontra Portugalia. Na razie 1-0 w setach, drugi set trwa. No i na razie też tutaj prowadzimy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ja będę wam aktualizowała te informacje i wrzucała tutaj i mówiła tutaj o wyniku. I będę też dalej grała kolejne najlepsze polskie hity, bo tak się składa, że jeszcze do 16 trochę ich usłyszycie. Roxy i Faust już za chwilę na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
13: I po reklamie.

0: Kleksy, Sobel i Sanach. Wynalazek Filipa Golarza. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Później kolejne najlepsze polskie hity, takie jak na przykład Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata, ale będzie też Ewa Farna z numerem Znak. Więc zostańcie z nami, bo warto nas słuchać. Będzie też Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie.
1: Reklama.
2: Kaufland jest też.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.
19: Na początek przypomnienie dla kierowców o trwających remontach w naszym regionie. Utrudnienia mamy chociażby na trasie 77A między Agatówką a Stalową Wolą. Trwa tam remont wiaduktów. Drogowcy pracują też na drodze wojewódzkiej numer 861 Bojanów-Kopki w rejonie Cisowego Lasu i Sujkowej. Zobaczmy jeszcze na pogodę. W regionie na niebie mamy sporo chmur, miejscami lekkie przyjaśnienia i temperatura, która jest w okolicach 20 stopni.
20: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
21: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
22: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
21: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
23: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
21: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
24: Beep.
20: Nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut usłyszał 43-letni obywatel Ukrainy. Przypomnę, mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
0: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
20: To dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel aż 8,75. Co więcej, baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Łódcy kierowcy nie kryją obaw.
2: Duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
3: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz.
18: Jakie są prognozy?
24: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji. Wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł.
20: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
17: SK2 News. Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 na trasie Groble-Kopki. Firmy mogą składać oferty do 25 września. Inwestycja ma poprawić stan techniczny tej trasy. Rusza kolejna seria darmowych spacerów z przewodnikiem po Stalowej Woli. Pierwszy już w tę niedzielę śladami żydowskiego Rozwadowa. Start o 12.15 przy pomniku Jana III Sobieskiego na rynku. Kolejna wycieczka pod koniec września.
25: Blisko 3 minuty po godzinie 16 i zaczynamy tę godzinę od bardzo dobrych informacji. 2-0 w setach. Mamy to!
26: To jest
25: Polacy
26: super.
25: Wygrywają z Portugalią. Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce trwają i oby tak dalej. Patrzę, trzeci set 10-7.
26: No bez kozery powiem, że będzie 3-0.
25: Myślisz? No dobra. Pogadamy za godzinę, a tymczasem gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga. Witam.

0: Mecz siatkówki trwa w najlepsze. Polacy walczą z Portugalią 2-0 w setach, 18-13 w trzecim secie. Bardzo dobrze im to idzie, ale już teraz przechodzimy do Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie, a o czym? O specjalnej stronie rządowej. Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Mam ważny komunikat. Dla niemal co drugiego Polaka ruszyła specjalna strona rządowa bezpiecznedane.gov.pl. Warto na nią zajrzeć jak najszybciej. A to dlatego, że w wielkim cyberataku na medyczny system mogły wyciec dane aż 19 milionów z nas. Mowa tu o numerach PESEL, a nawet informacjach o lekach czy receptach z przychodni i gabinetów lekarskich. Służby uspokajają, że na razie te dane nie krążą bezkarnie po sieci, ale ministerstwo woli dmuchać na zimne. Co trzeba zrobić? No, trzeba wejść na portal bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez profil zaufany lub przez mObywatela, no i od razu wtedy widzicie, czy wasz PESEL jest na liście. Powiem szczerze, mój jest. Niezależnie od wyniku eksperci radzą jedno, po prostu zastrzeżcie swój numer PESEL w aplikacji mObywatel. To jest darmowe, szybkie i odetnie oszustą drogę do brania kredytów na wasze konto.

0: Urszula i Anioł wie, wielkimi krokami zbliżamy się do 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: 3-0 w setach. To był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią 25-12, 25-18 i 25-20. Kolejny mecz naszych w sobotę zagrają z Izraelem. W tej samej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani i przesłuchani przez CBA. To na polecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli zarzuty. Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA w tej sprawie, ale nie komentuje szerzej. Od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Strażnicy będą mogli nakładać grzywny. Wśród nowych uprawnień także pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe czy zwracanie uwagi na osoby, które robiłyby zdjęcia obiektom strategicznym.

0: Oj, za tym latem to wszyscy będziemy bardzo, ale to bardzo tęsknić. Formacja Nieżywych Schabów i Lato. Tak kończymy godzinę 16, a po 17 w naszym studiu Radia SK2 gość specjalny. Kaira zajrzy do nas z nowym numerem. Jakim? Tego na razie zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie nas po 17.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł.

0: zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Powoli kończymy czwartek. Zobaczmy sobie na prognozę na piątek dla Stalowej Woli regionu. I tak, nie będzie to pogodny dzień, bo w prognozach na jutro mamy chmury i do tego deszcz praktycznie przez cały dzień, więc już dziś sobie zapakujcie parasolkę do torby czy do plecaka. Do tego nie będzie też zbyt ciepło. Jutro będzie tak od 14 do 18 stopni maksymalnie. Nie lepiej będzie też w sobotę. Pogodniej i cieplej dopiero od niedzieli.
12: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
13: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
12: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
14: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
12: Mówi Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. Na 3 000 000 zł oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad 1 km sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. Przypomnę, w zdarzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może teraz wejść policja. A kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też przypomnijmy, protest maszynistów ma potrwać od północy do południa. Pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
15: Polska, biało-czerwonie. Przewaga ogromna, aby tak dalej.
16: Było lekko, łatwo i przyjemnie?
17: Łatwo, po. Na pewno przyjemnie.
18: Byliśmy trochę lepsi.
19: Dużo lepsi.
18: No dużo, dużo.
19: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
12: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Kolejny mecz Polaków już w sobotę zagrają z Izraelem.
20: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Podkarpackie szkoły średnie mogą zgłaszać się do programu Człowiek 4.0. Nauczyciele dowiedzą się, jak uczyć młodzież odróżniania faktów od opinii i rozpoznawania manipulacji. W ramach programu zaplanowano warsztaty, zajęcia w szkołach oraz listopadowy podkarpacki turniej myślenia. Szczegóły na stronie Podkarpackiego Centrum Innowacji. Stalowa Wola wzmacnia skład tuż przed zamknięciem okna transferowego. Do drużyny dołączył Bogumił Abramowicz, Moduł Keita i Kuba Nawrocki.
21: 3 minuty po godzinie 17, ale się u nas pięknie zrobiło. Kaira do nas zajrzała, dzień dobry, witaj.
22: Witam serdecznie.
21: Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście, i o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity już teraz, 1.8L i Jak zapomnieć. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2

0: cię tu.
1: Igo, Brus, 13 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już nasza kochana Kaira. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Witamy serdecznie. Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście.
2: Tak.
1: Na swoich mediach społecznościowych podkreśliłaś, że ten numer powstał nieco inaczej niż te wszystkie dotychczasowe. Co to oznacza?
2: Tak, no byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. I normalnie jak idę na sesję, to myślę po prostu, jak zrobić największego hita. I tak to była moja taka główna motywacja, a tutaj to po prostu szłam w to jak taka terapię. I miałam bardzo dużo inspiracji różnej, żeby pisać różne piosenki i no tak troszkę inaczej podeszłam do tego. Nie myślałam o radiu, nie myślałam o wytwórni, może, przepraszam, ale no tak było. No ale jednak wyszły takie piosenki, z których jestem bardzo dumna i bardzo, no boję się wydawać te piosenki, ale też wiem, że no są potrzebne.
1: No właśnie, ty wspomniałaś o złamanym sercu i o tym, że rozstanie potrafi być skomplikowane, ale ja mam wrażenie, że ty tym numerem trochę próbujesz skleić serca wszystkich tych, którzy właśnie zostali skrzywdzeni przez drugą połówkę.
2: No myślę, że tak. Myślę, że każda taka relacja cię czegoś uczy. Ja tak miałam i to było interesujące, bo też jak piszesz to widzisz, jak przechodzisz to wszystko i ja mam naprawdę dużo piosenek, jak przechodziłam to rozstanie i fajnie patrzeć, jak te takie etapy różne przechodziłam przez to rozstanie. No i to była taka na środku, dlatego też ją chcieliśmy pierwszą wydać, bo myślę, że tak fajnie to wszystko encapsulates everything, że słychać, to było tak in the middle of everything.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście ten numer robi wrażenie, no ale też mam wrażenie, że patrząc na ciebie i na to, że ten numer już zostaje wydany, no rzeczywiście to serce jest posklejane.
2: No teraz jest lepiej, to już. Oczywiście jak słucham tej piosenki, to wracają trochę te emocje, że myślę o tym, jak wtedy się czułam i jak wtedy się czułam, jak to pisałam. No ale teraz jest o wiele lepiej i cieszę się, że już jestem w ogóle na innym etapie.
1: No dobrze, Kaira, to przyszedł ten moment, żebyś ty sama zapowiedziała w Radiu SK2 ten numer, więc proszę bardzo, antena jest twoja.
2: Dobrze, cześć, tu Kaira i to jest mój najnowszy singiel, Na moje nieszczęście.
1: To gramy.
3: SK2.

Dwie niezwykłe, utalentowane polskie artystki, Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A jak się okazuje, ponad 60% Polaków jest przewlekle odwodnionych, tak mówią badania. Okazuje się, że wielu z nas wypija mniej niż litr wody dziennie. Ja wiem, moi drodzy, wiem, robi się coraz chłodniej, ochota na wodę nam maleje zdecydowanie, ale pijmy. Chociażby mówią eksperci, że powinniśmy pić nawet przygotowaną, ciepłą, z cytryną. Ona też bardzo dobrze nawadnia i działa, bo jak sprawdzić, czy my w ogóle jesteśmy odwodnieni? Jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, macie suchość w ustach, bóle, zawroty głowy, no to wszystko wskazuje na to, że jesteście odwodnieni. Więc zanim jednak sięgniecie po kolejną kawę, no to zastanówcie się, ile wody właściwie dzisiaj wypiliście. Więc proszę bardzo, wyjdziecie po szklaneczkę wody, a ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Bro i Wychowany w Polsce.

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Tak, wam gramy 20 minut przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Gdybyście na przykład teraz wracając do domu, zastanawiali się, czy jednak iść na tą siłownię, czy zrobić coś ponad swoje siły, czy też nie, no to ja wam dam taki argument, który pokazuje, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Bo słuchajcie, pewien Sobiesław Zasada, którego możecie kojarzyć, bo on 6 dekad temu zwyciężył w Gran Premio Argentino, stwierdził, że ponownie chce wziąć udział w tym rajdzie. W wieku 96 lat zamierza ponownie wziąć udział w Gran Premio Argentino. Tak jest, absolutnie nic się nie przesłyszeliście. Polski biznesmen weźmie udział w tym rajdzie jako gość specjalny, co prawda, ale i tak, panie Sobiesławie, wielki szacun. Można brać z pana przykład, oczywiście, i można grać dalej kolejne najlepsze polskie hity, tak jak robi to Radio SK2. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie.
1: SK2. Reklama.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tyk Pame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
11: I po reklamie.

0: Z najlepszymi polskimi hitami czas płynie naprawdę bardzo szybko, ale też bardzo pięknie. I takie najlepsze polskie hity będziecie mogli też usłyszeć po 18:00. A to wszystko w wykonaniu Łukasza Zduńczyka, który takowe będzie wam grał. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: I po reklamie.
9: Jest 18:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
10: I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
9: Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów pierwotnie miał trwać całą dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by protest zakończył się w południe. Pociągi mają zwolnić na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji.
11: A ja mam wielką nadzieję, że wy za chwilę wasze stopy uwolnicie z butów i po prostu wejdziecie do domu i będziemy razem odpoczywać. Już minuta po godzinie 18:00, czyli słuchajcie, jeśli dobrze liczę, czekajcie. To jest 5 godzin, jakieś 59 minut i piątek będzie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, cześć!

To Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odliczamy czas do piątku, bo już jutro po godzinie 18 gram wam gorącą polską dwudziestkę. To jest wasza lista hitów, to wy te playlistę układacie, dlatego teraz polecam wpaść na sk2.pl. Tam macie całą waszą listę hitów. Możecie klikać plusy, klikać minusy. Na szczycie jest teraz Oscar Sims, ale słuchajcie, w propozycjach też się ciekawe rzeczy dzieją. Bardzo mocna współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk nagrali wspólny numer. To kawałek Wszystko, czego chciałem. Taki będzie też tytuł nowej płyty Mroza. Premiera już za nieco ponad tydzień, 18 września. A potem pan Mrozu rusza w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie.

0: to kombi. To jest SK2. Tu się gra 100% polskich hitów, a stara miłość nie rdzewieje przetrwała 20 lat, bo oni do siebie wrócili. Rozstali się w 2005, a w 2026 znowu są razem. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Są razem nie tylko prywatnie, ale też muzycznie. Nagrali wspólną piosenkę Będzie Było. I słuchajcie, teraz oglądam właśnie z wami teledysk do tego numeru. No i w komentarzach widzę, że fani są zachwyceni. No bo piszą, że są zakochani, że przepiękna para. No bo faktycznie, słuchajcie, oni się uśmiechają, przytulają, całują, jeżdżą razem kabrioletem i fani piszą tak: przepiękny klip, dobra piosenka, ale najbardziej mi się podoba jeden komentarz, słuchajcie, bo tutaj jeden ze słuchaczy sugeruje, że Michał Wiśniewski i Mandaryna powinni nawiązać współpracę reklamową z producentem soków, żeby stworzył smak mandarynka i wiśnia. Słuchajcie, na razie zostajmy przy muzycznych połączeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie Było, już teraz w Radiu SK2. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Pytasz,

0: to ona, jedyna w swoim rodzaju, królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Ona cały czas jest w formie, słuchajcie, cały czas intensywnie koncertuje i ja wiem, słuchajcie, gdzie będzie można zobaczyć ją na żywo i to za darmo. W najbliższą sobotę Maryla Rodowicz zagra na SK Music Tour w Wałbrzychu. W sobotę oprócz Maryli na scenie zespół Lemon, a w niedzielę też niezły skład, Zaria, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz i te wszystkie koncerty są darmowe. A u nas w Radiu SK2 za chwilę kolejna legenda polskiej muzyki z nowością, Artur Rojek i jego wakacyjne Mirafiori.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale zawsze jak słyszę ten numer, to nie mogę się doczekać, kiedy będziemy słuchać kolęd w wykonaniu zespołu Demono. Oni to potrafią zrobić świąteczną atmosferę. Tak mi się jakoś przypomniało. Na razie mamy 10 września, do świąt jeszcze kawałek nam został. W najbliższej perspektywie mamy piątek. Odliczamy godziny. Za chwilę będzie 19, no a po 19 oczywiście zagram wam. Dobrze zagram. Zalia się pojawi między innymi.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów. A za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mój tani weekend, moje Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda Muła działa od blisko 10 lat ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, które co tydzień spotyka się na wspólnym graniu, mówi Magdalena Głowacka-Kolańska ze stowarzyszenia Stal Fiction.
9: Co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy część, które są takie bardzo ulubione, na przykład Pierwsza Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego. Bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
8: A najbliższe spotkanie odbędzie się jutro o 17 w auli przy Popiełuszki w Stalowej Woli.
10: I już punktualnie godzina 19, coraz bliżej piątek. Naprawdę jesteśmy coraz bliżej, już teraz na 100% uda nam się dotrwać. To słuchajcie, umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, a wy mi nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK2. Jakie jeszcze zadania do wykonania na ten wieczór wam zostały? Nagrywajcie się, Messenger Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, cześć!

skoro Maryla to królowa, no to jest król Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Bartek daje znać na Messengerze SK2, że właśnie szykuje kolację dla żony, która za chwilę wróci z pracy. W takim razie, Bartek, mocno trzymamy kciuki, żeby żona wróciła w dobrym humorze. Chociaż jak będzie w złym, to i taki humor jakoś tam poprawisz. Dobrego wieczoru wam życzymy. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co macie dzisiaj do zrobienia na ostatniej prostej przed piątkiem w ten czwartkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A dla tych wszystkich, którzy teraz razem spędzają wieczór w domu, mam idealny numer właśnie o byciu z kimś wieczorową porą. Krakowski raper Kosa na koniec dnia, prosto z propozycji do gorącej polskiej

Ach, te stare spotkania klasowe. Kasa w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a przed wami teraz młody talent. Chłopak, który ma dopiero 19 lat, a już naprawdę sporo osiągnął. Zdobył szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 hitem Gotham i nagrał też kawałek do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. To oczywiście Messner i teraz gram wam jego nowość Kim Jestem. Takie nowości mamy dla was w Radiu SK2. Odkrywamy razem świeże polskie numery. A po jeszcze więcej nowości odpalajcie Radio SK2 jutro po 18:00. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.

0: Język lata jak łopata. No mi właśnie lata, bo ja gram wam 100% polskich hitów w Radiu SK2, a Kaja śpiewa o plotkowaniu. No słuchajcie, to tak jest, że dzisiaj przez cały dzień poplotkowaliśmy sobie trochę w pracy, a teraz to trzeba wszystko opowiedzieć drugiej połówce w domu. Taka kolej rzeczy, prawda? Za 25 minut będzie godzina 20. Po krótkiej przerwie zagram wam numer, który staje się coraz większym hitem, bo to będzie nowość. W SK2 jest różnorodnie, są i starsze, i nowsze numery. Będzie Wiktoria Kida z hitem Co mi tam, aktualny numer 9 gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione nowe hity. I jutro gram wam nowe notowanie po godzinie 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: To jest taka pora, na chwilę przed piątkiem, że już można mieć wszystko w tyle, z czystym sumieniem. Odpoczywamy, bo za chwilę będzie godzina 20, a to były elektryczne gitary na antenie Radia SK2. A po 20 gram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Oskar Cyms, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki, bez końca.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agnieszka Gazda, Muła. Oto człowiek. To nazwa nowego cyklu wykładów w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Przez 9 miesięcy sztuka będzie pretekstem do rozmów o ludzkim życiu, rodzinie, codzienności, relacjach z naturą czy edukacji. Inspiracją do tych spotkań będą dzieła malarskie, mówi Jonasz Jagiełło, koordynator centrum.
7: Swoją wiedzą i pasją podzielą się panowie Marcin Folta i Tomasz Szpik. Zapraszamy zawsze o 17 do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przy ulicy Kościuszki 1.
6: Wykład inaugurujący odbędzie się w ostatni piątek miesiąca, czyli 25 września.
8: Punktualnie godzina 20, razem odliczamy czas do piątku i się odświeżamy wieczorową porą, bo w Radiu SK2 jak zawsze wieczorem podrzucam wam najlepsze muzyczne nowości. W tej godzinie obiecuję będzie nówka Sztuka od Sanach, kawałek, który wydała na chwilę przed stadionowym koncertem. A teraz przypominamy sobie czasy, kiedy Roxy Węgiel była małą dziewczynką. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów. SK2.
8: To był rok 2018, Roxy miała 13 lat i tym numerem wygrała Eurowizję Junior.

Bieber, Astatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

0: Mezzo. Ten numer ma już 23 lata. Mezzo i Liber na antenie Radia SK2. Słuchajcie, to teraz tak dla odmiany mam nowość, która ma no ledwo tydzień. Stanach wydała nowy numer w dniu ostatniego finałowego koncertu swojej stadionowej trasy koncertowej przed występem na PGE Narodowym w Warszawie. W teledysku do tego numeru występuje Maciej Musiał. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że kawałek Cichosza to jest otwarcie nowego rozdziału w karierze Stanach. Na razie szczegółów nie znamy, nie wiadomo czy będzie płyta, nie wiadomo co dalej. Na razie to niech Stanach sobie odpocznie po tej stadionowej trasie koncertowej i niech powydaje trochę pieniędzy, które na tej trasie zarobiła, prawda? Kiedyś to zrobić trzeba. Chociaż Stanach pewnie ma pomysły, ona tam męża pewnie na zakupy wyciągnie. Cichosza, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, już jutro nowe notowanie.
1: Mówią,

wielkie A i aktorka przez wielkie A. Do Radia SK2 wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem. Julia już zdradziła tytuł tego kawałka, 27 do gwiazd. 27 to chyba chodzi o wiek, bo Julia ma 27 lat. Także słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, Julia Wieniawa w gorącej polskiej 20. Premierowo z nowiutkim numerem, razem go posłuchamy. A teraz gram wam kawałek, który wskoczył tydzień temu na miejsce 15. Prosto z propozycji to Marisa i jej nowy hit Będzie Pięknie. Będzie pięknie, bo weekend przed nami. To jest Radio SK2.

0: Kobra Nocka. Gramy nowości, gramy też starsze numery. To jest po prostu Radio SK2. Tu jest 100% polskich hitów. I tak się kołyszemy razem wieczorową porą. Za 22 minuty będzie godzina 21. Ale przepiękną kołysankę dla was mam. Jeden z waszych ulubionych hitów tegorocznych wakacji. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Co ciekawe, ten duet już od wielu lat próbował coś razem wydać, ale nigdy się nie udawało.
1: To nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No ten numer jest naprawdę mocny, aktualnie na miejscu 8 gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie jutro? Wszystko w waszych rękach. Cały czas listę hitów gorącą polską dwudziestkę układacie na sk2.pl. Jeśli kawałek później ci opowiem wam się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. I za chwilę ten numer na antenie SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

0: Euphoria.
1: SK2, Stalowa Wola. Stalowa Wola.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. No nasi siatkarze dzisiaj wrzucili piąty bieg. Może i szósty, albo i siódmy, zależy jaka skrzynia biegów. Rozpoczęli Mistrzostwa Europy i to w najlepszym możliwym stylu. 3-0 wygraliśmy z Portugalią. Pierwszego seta wygraliśmy aż do 12, potem do 18 i do 20. Polacy są faworytami do zdobycia złotego medalu. Kolejny mecz w sobotę zagramy z Izraelem.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda, Muła, dekoratorium i upadłe ideały. To tematy, a zarazem nazwy nadchodzących wystaw malarskich w Stalowowolskiej Galerii Karpińskiego. Ich autorzy Ewa Podlowska i Jakub Podlowski reprezentują różne artystyczne światy, ale łączy ich pasja do malarstwa, konserwatorstwa i projektów filmowych. Ewa sięga po ornament, naturę i kobiecą figurę, a Jakub interpretuje folwark zwierzęcy George'a Orwella. Wernisaż wystawy odbędzie się za tydzień w piątek, a dokładniej 18 września o godzinie 18 w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli.
7: Magazyn lokalny.
8: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
9: Historia regionu.
8: Objął trony mając zaledwie 18 lat, a koronę nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym rozmawiam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
10: To dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
8: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
10: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
8: Albo wyższe czoło,
10: no tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka. To znaczy, kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium. Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to, że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
11: A ile miał wtedy lat?
10: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo, że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
11: no to dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
10: Oczywiście, to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy, no, prawie 70 lat tak naprawdę rządów, i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym, w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
11: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
10: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu, no, takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział: Sommerstein. I on od razu: a, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział: no, wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy, ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą, czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał na to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny. I to wydaje się, że nie tylko tu u nas, na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja, Galicja, jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór no, obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę. I w każdym razie, no, on nie był władcą dość odległym, dlatego że chętnie podróżował też również i na te tereny. Z tego też względu, no bo śmiało można powiedzieć, że on był takim władcą, nazwijmy to ich realnego świata. Czyli ten cesarz był, może powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki to za dużo powiedziane, ale z tego wszystkiego, co opowiedziałem, no wskazać można, że był taką osobą dość pełną sentymentów, zapału do pracy i przede wszystkim żądnym kontaktu z mieszkańcami. No to mogło wyniknąć też częściowo z tego, że te początki jego panowania były dość skomplikowane i bardzo burzliwe.
12: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
8: Teatr, który łączy pokolenia, znów zawita do Stalowej Woli. Przed nami 11. edycja relacji międzypokoleniowych spotkań teatralnych. Będzie 12 konkursowych spektakli, zespoły z całej Polski i nagrody wybierane przez profesjonalne oraz młodzieżowe jury. O festiwalu, jego wyjątkowej atmosferze i tym, co czeka widzów, rozmawiam z Katarzyną Pawłowską z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
11: Dzisiaj porozmawiamy sobie o 11. edycji relacji, czyli międzypokoleniowych spotkań teatralnych. W studiu jest ze mną pani Katarzyna Pawłowska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: No i może na początek, kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne relacje?
13: Relacje odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, głównie w sali widowiskowej i sali kameralnej, ale także w Galerii Tło, ponieważ mamy wystawę wokół tematu przewodniego, czyli linii greckiej, więc na warsztatach w lipcu uczestnicy pod okiem pana Marka Sobczyka i Agaty Magdziak przygotowali prace, które będą właśnie prezentowane jako wydarzenie towarzyszące relacjom. Będzie także wernisaż otwierający festiwal i rozmowa. Myślę, taka rozmowa, która też wprowadzi w ten temat wiodący. Na tej rozmowie będziemy mogli posłuchać tego, co mają do powiedzenia właśnie pan Marek Sobczyk, od którego zaczerpnęliśmy motyw wiodący 11. edycji, ale także jurorzy zawodowi tej edycji, czyli pan Łukasz Drewniak, który jest z nami już od wielu lat, praktycznie był we wszystkich edycjach, czyli krytyk teatralny. Też on przygotowuje jury młodzieżowe do pracy na festiwalu. W jury poza tym pan Jan Husakowski, pani Anna Maria Dąbrowska i pani Agnieszka Mandat. Także taki mamy skład czteroosobowy w tym roku jury zawodowego.
11: Jury zawodowe, czyli w takim razie jest jeszcze jakieś drugie.
13: Tak, drugie to jury młodzieżowe, czyli taki społeczny głos na festiwalu. Młodzi, ponieważ są to osoby od 15 do 20 roku życia, biorą też udział w omówieniach, więc mają okazję powiedzieć o tym, jak oni czytają te spektakle i przyznają nagrodę imienia Józefa Żmudy, która też jest nagrodą finansową, ale także jest statuetką i przy okazji też wspominamy naszego mistrza teatru, czyli Józefa Żmudę, który kiedyś u nas pracował i rozwijał teatr w Stalowej Woli, ale też w regionie.
11: Na samym początku wspomniała pani, że festiwal rozpoczyna się 18 września, ale w programie widziałam, że pierwsze wydarzenie zaplanowano już na 13 września. Co się wtedy odbędzie?
13: Tak, 13 września w niedzielę zapowiadamy festiwal, zapowiadamy ubiegłorocznym laureatem, zielopuchami Teatru Kaprys z Łab. Chcemy pokazać mieszkańcom, widzom to, jak wygląda festiwal. Mogą zobaczyć spektakl, który doceniło tak jury pozawodowe, ale także spektakl, który otrzymał nagrodę publiczności. Więc jakby samo to pokazuje, że był to spektakl doceniony, zmieniony i myślę, że jest to dobre wprowadzenie do festiwalu, też taka zajawka tego, co będzie się działo za tydzień.
11: Czyli jak rozumiem, mieszkańcy Stalowej Woli też mogą przyjść i obejrzeć ten spektakl.
13: Tak, dokładnie zapraszamy widzów tak na spektakl, jak i na rozmowę po spektaklu. Tę rozmowę poprowadzi pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, więc myślę, że będzie ciekawa i zwykle te rozmowy no, są takie i otwierające gdzieś i też można własne pytania zadać artystom, także no, serdecznie zapraszamy.
11: Zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omówienia tegorocznej edycji, chciałabym zapytać, jak przez te lata zmieniał się ten format? Bo w tym roku mamy 11 relacje, a co zmieniło się właśnie przez te lata, może co pozostało niezmienne?
13: Od pierwszej edycji mamy temat wiodący, więc to jest z nami cały czas, ale gdzieś w trakcie festiwalu doszła ta część właśnie jury młodzieżowego, to też gdzieś tam nam się urodziło po drodze. Też staramy się rozwijać cały czas festiwal, też mamy, myślę, coś, co wyróżnia nasz festiwal na arenie ogólnopolskiej, czyli nagrodą publiczności jest szydełkowy szal, nad którym już pracujemy. On ma kilka metrów zazwyczaj. Też widzowie mogą w trakcie festiwalu czy nauczyć się szydełkować. Ja sama się nauczyłam szydełkowania właśnie na festiwalu. Dołożyć swoje oczka do tego szala i to jest później taka własnoręczna nagroda publiczności, która jest właśnie takim, można powiedzieć, trofeum obok tej nagrody finansowej. Więc wydaje mi się, to też jest taki fajny, lokalny, ale też taki społeczny akcent tego festiwalu.
11: Na pewno taki wzruszający.
13: No mam nadzieję. Zwykle teatry, te, które otrzymują tę nagrodę, cieszą się, otulają tym szalem, więc jest to takie bardzo pozytywne. Też często bywa tak, że w trakcie festiwalu oczka do tego szala, czy kolejne elementy dorabiają sami uczestnicy, więc ci autorzy tego szala później na przykład dostają go, więc to jest też takie fajne, że mają też tam swój udział w przygotowywaniu tej nagrody publiczności, no bo sami też podczas wielu spektakli są widownią, więc jest to też takie pozytywne, myślę.
11: Co jest taką najważniejszą ideą relacji? Co chcecie dzięki temu festiwalowi dać jego uczestnikom? Albo obserwatorom?
13: Ta międzypokoleniowość wpisana w nazwę festiwalu też jest dla nas takim wyznacznikiem. To znaczy najważniejsze jest takie spotkanie ludzi, których łączy pasja. I nie jest ważne to, kto ma ile lat, ale mają po prostu coś, co jest wspólne dla wszystkich. I wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby po prostu pokazywać, że mamy taką przestrzeń dialogu i że każdy może wyrazić swoje zdanie i po prostu z szacunkiem wzajemnie będziemy się słuchać. Więc tutaj myślę, że to bardzo fajnie się sprawdza też przy okazji jury tego dojrzałego, tego zawodowego i jury młodzieżowego, ponieważ oni wzajemnie też słuchają swoich uwag i myślę, że mogą też stanowić jakąś taką inspirację. Nie tylko dla zespołów, ale też dla siebie wzajemnie także.
11: Czyli w tym roku, 18 września, festiwal wchodzi w drugą dekadę. Co przygotowaliście właśnie na tę wyjątkową edycję?
13: Tak, 11 edycja, czyli tak jak pani powiedziała, drugie dziesięciolecie festiwalu i mamy dość bogaty program, ponieważ poza spektaklami konkursowymi, których wzięliśmy 12 do festiwalu, wybraliśmy je spośród 63 zgłoszeń, staraliśmy się, żeby po prostu jak najwięcej też tych dzieł teatrów amatorskich można było zaprezentować na festiwalu. Obok tego cyklu konkursowego jest także spektakl pozakonkursowy, też taki akcent regionalny, można powiedzieć, o naszym dziedzictwie, czyli Zatracenie, opowieść lasowiackich chłopek i to jest spektakl pozakonkursowy, dodatkowy. Poza tym mamy też na finał koncert Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem, więc taki już, powiedziałabym, spokojniejszy akcent na koniec, bez tej intensywności może teatralnej, ale jednak w klimacie teatralnym dalej i takie po prostu taki finał festiwalu.
11: Czyli te konkursowe spektakle, one są przygotowywane pod tym tematem przewodnim Linia Grecka. A co dla Państwa właśnie oznacza ten termin, ten temat?
13: Linia Grecka jest to termin, który w sumie imię wymyślił, zdefiniował pan Marek Sobczyk, do którego rozważań teoretycznych odwołujemy się. Linia grecka jest takim, czymś takim powtarzalnym, powtarzalnością jakiegoś mitu, czegoś, co też w wielu tak naprawdę codziennych sytuacjach czerpiemy z tej kultury antycznej. Czasem ona już tak weszła w nasz krwiobieg, że nie dostrzegamy tego, a gdzieś tam te pozostałości antyku cały czas w nas są. Zresztą i te mity, które były powiedzmy jeszcze w antyku, cały czas odnawiają się, można powiedzieć. Pewne też sytuacje i życiowe, i jakieś takie historyczne wydarzenia na powrót się dzieją, więc myślę, że ta linia grecka jest właśnie bardzo mocno skoncentrowana na tej powtarzalności pewnych wydarzeń, pewnych typów postaci, czy po prostu jakichś takich wydarzeń, czy po prostu nawet tego, że gdzieś tam ciąży nad nami fatum. Wiemy, że już nasze życie gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy i na to po prostu nie mamy wpływu i musimy się z tym po prostu gdzieś zmierzyć.
11: To skoro już jesteśmy przy tym temacie przewodnim festiwalu, to przejdźmy sobie właśnie do tej konkursowej części tego wydarzenia. No i takie pytanie, z jakich części Polski, z jakich regionów przyjadą artyści do Stalowej Woli?
13: Na festiwalu będziemy gościli teatry amatorskie z całej Polski, więc od północy po południe mamy tak Teatr z Ostródy, jak i z Bielska Podlaskiego. Są też akcenty śląskie, czyli mamy też Katowice, mamy Zabrze, ale także tutaj bliższe rejony, czyli z Lublina, czy z okolic Lublina właśnie, czy z naszego Podkarpacia. Także jest i reprezentant z Jarosławia, ze Stalowej Woli, także tak to wygląda. Spektakle konkursowe będą prezentowały się na naszych scenach od piątku do niedzieli. Startujemy o 16:00 w piątek 18 września lokalnym akcentem, czyli zaczynamy od Teatru Okna, kończymy w niedzielę tuż po południu, by jeszcze móc omówić spektakle i podsumować, żeby jurorzy mogli sformułować werdykt festiwalu. Także intensywna sobota, dwa spektakle konkursowe w piątek i trzy spektakle konkursowe w niedzielę.
11: A takie pytanko, bo tutaj pani na początku wspominała, że są dwa jury, jedno takie zawodowe, a drugie młodzieżowe.
13: Tak.
11: Czy to oznacza, że są również dwie nagrody, te takie główne, czy jest tylko jedna?
13: Mamy dużo nagród, mamy całą pulę nagród, można powiedzieć, ponieważ jury zawodowe przyznaje Grand Prix Festiwalu, drugie miejsce i trzecie, a także ma pulę wyróżnień, więc mogą to być wyróżnienia indywidualne, też dla zespołu za jakieś szczególne rzeczy, które zwrócą ich uwagę. Natomiast jury młodzieżowe przyznaje nagrodę imienia Józefa Żmudy. A jeszcze inną nagrodą jest nagroda publiczności, która jest wybierana w drodze głosowania. Więc widzowie, wchodząc na spektakle, otrzymują karty do głosowania, na której zaznaczają ocenę od 1 do 5. Wiadomo, 5 no to jest bardzo dobrze, więc to jest ta maksymalna ocena. Z kolei 1, jeżeli komuś spektakl się totalnie nie spodobał. I na tej podstawie wyliczamy średnią i ten spektakl, który otrzyma najwyższą średnią, no, zostaje tym laureatem Nagrody Publiczności.
11: A czy te wyróżnienia są tylko dla całych grup artystów, czy również dla samych aktorów, w sensie takich pojedynczych?
13: Pula wyróżnień jest właśnie też na nagrody indywidualne. Często zdarza się tak, że jurorzy szczególnie zwrócą uwagę na przykład na jakąś kreację aktorską i też jest możliwość otrzymania nagrody indywidualnej, na przykład aktorskiej, czy na przykład reżyser, czy jakiś twórca spektaklu również może zostać zauważony, scenograf czy osoba przygotowująca muzykę. Także tak to wygląda. Jest trochę tych nagród, więc myślę, że też dlatego, a może przy okazji, dlatego też zespoły chętnie do nas przyjeżdżają i też dobrze, żeby ten ruch amatorski tych twórców, którzy jednak poświęcają swój wolny czas na przygotowywanie spektakli, w jakiś sposób doceniać i myślę, że to też jest dobry zastrzyk, żeby oni na przykład mogli się rozwijać, czy mogli zorganizować warsztaty dla swojej grupy, więc to jest, tak to u nas wygląda i mam nadzieję, że to jest pozytywne.
11: Czyli tak podsumowując, 3 dni festiwalu, 12 spektakli, bardzo różne nagrody, również indywidualne. A kiedy poznamy właśnie zwycięzców? Podejrzewam, że w niedzielę.
13: Tak, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na gali relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych w niedzielę o 16:30. Serdecznie zapraszamy. Dobrze też, żeby byli i zapraszamy też widzów, ponieważ to jest taka dobra okazja, żeby zobaczyć, czy ten spektakl, który się akurat nam spodobał, otrzymał taką nagrodę i również został doceniony przez jurorów, czy na przykład przez pozostałych widzów. I jeszcze może dodam, że relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne też mają pewną rangę wzmocnioną przez naszych patronów honorowych. Wśród nich minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury i marszałek województwa podkarpackiego, a partnerstwo też tego festiwalu, partnerem wydarzenia jest też województwo podkarpackie. Także dziękujemy bardzo za te wsparcia, które tutaj są. Dodam, że współpracujemy w ramach festiwalu z grupą porcelanową, z Ćmielowem, która przygotowuje festiwalowe filiżanki, czyli wyjątkowe upominki dla uczestników festiwalu. Na nich też jest logotyp i data, więc zawsze pijąc, ewentualnie korzystając z tych filiżanek, można sobie przypomnieć tę edycję festiwalu. 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne.
11: Taka edycja limitowana.
13: Tak, tak. Te filiżanki to dokładnie taka edycja limitowana, trochę taka pamiątka na długo, bo wydaje mi się, że jakość tego produktu też jest na wysokim poziomie, także mamy nadzieję, że będzie służyła.
11: Czyli tutaj ręcznie robiony szal, teraz filiżanki. Jest sporo takich ciekawych nagród, takich wzruszających.
13: Mamy nadzieję, że to też buduje klimat festiwalu i też jakąś taką wspólnotę, więc myślę, że też ta filiżanka jest takim symbolem spotkania i gdzieś tam właśnie spotykamy się na kawę, herbatę, to też relacje mają być takim spotkaniem, bo swoją drogą konkurs, ale chyba istotniejsze w tym wszystkim jest to spotkanie, ten dialog, który prowadzimy pomiędzy nawet tymi wydarzeniami i do tego po prostu zachęcamy.
11: Myślę, że teraz przejdziemy sobie do takiego przeglądu tych spektakli, bo z tego, co pani mówiła, jest ich aż 12, tych spektakli konkursowych, i tak chyba przejdziemy sobie po prostu po poszczególnych dniach festiwalu, no i zaczniemy sobie od 18 września.
13: Tak, 18 września w piątek mamy dwa przedstawienia konkursowe i zaczynamy o 16 od drugiego głosu Teatru Okna ze Stalowej Woli. Po nim wernisaż wystawy i rozmowa o temacie przewodnim, a kolejny, drugi spektakl tego dnia, spektakl konkursowy, to Cudownych Rodziców Mam ze znakiem zapytania Teatru w Spódnicy z Lublina. Także tak wygląda piątek. W piątek
11: aż chciałoby się zaśpiewać, nie?
13: Dokładnie, jest taki motyw tutaj, który wszyscy znamy. Poza tym tego dnia będą jeszcze omówienia tych dwóch spektakli konkursowych. I na wieczór piątkowy zaproponowaliśmy Zatracenie, opowieść dla sowiackich chłopek w reżyserii Moniki Janik-Husakowskiej, czyli widowisko, które powstało o historii regionu, o tym, z czego się wywodzimy, ale też ciekawa rzecz, ponieważ na scenie obok artystów zawodowych są wybrani w drodze naboru mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy Stalowej Woli, także myślę, że ciekawe też spotkanie sceniczne nam się szykuje. Ten spektakl był już grany, ale też za każdym razem cieszył się bardzo dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że także w trakcie festiwalu widownia dopisze.
11: Czyli tutaj mamy

0: co mają o nim do powiedzenia jurorzy młodzieżowi, to zapraszamy. Drugi blok spektakli konkursowych w sobotę startuje o 16 i zaczynamy od młodzieżowej grupy teatralnej z Katowic i sztuki przetrwania. Po niej szatnia, spektakl mocno osadzony też w twórczości Tadeusza Kantora, teatru Przebudzeni z Ostrudy. Trzeci spektakl w drugim bloku to Charlotta, teatru Offroad z Zabrza. I ostatni, taki też powiedziałabym komediowy akcent w sobotę wieczorem, czyli o 19.30 Lekarz mimowoli Moliera w wykonaniu teatru The Mask z Bielska Podlaskiego. I na koniec oczywiście omówienie drugiego bloku spektakli konkursowych.
1: No i ostatni dzień, 20 września, myślę, że dzień, na który czekają nie tylko widzowie, ale przede wszystkim uczestnicy.
0: Tak, dokładnie. Zanim jeszcze gala i wyniki konkursu, to również mamy blok trzech spektakli konkursowych od 10 rano w niedzielę i wtedy zapraszamy na szeptuchę Teatru Puk Puk spod Zamcza, czyli województwo lubelskie. Po nim Humankind, czyli Teatr Ryba Latająca z Mazańcowic i na finał już spektakli konkursowych Myszy i Ludzie Teatru Kąt z Jarosławia, więc podkarpacki akcent i oczywiście omówienie spektakli konkursowych. A o 16.30 zapraszamy, tak jak już wspominałam, na galę relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych na ogłoszenie wyników konkursu. Jeżeli ktoś nie miałby możliwości uczestniczenia na żywo w tym wydarzeniu, to będzie też transmitowane online na fanpage'u relacji. Także jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, a nie mógłby do nas dotrzeć o tej 16.30, to też jest taka opcja obserwowania online. A o 18 już na takie zakończenie i finałów można powiedzieć festiwalu. Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem. Koncert, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o ten koncert, to myślę, że jest to niebywała okazja tak dla miłośników twórczości Czesława, ponieważ będzie tam dużo utworów tych, które wszyscy znamy. Maszynka do ćwierkania i inne, ale jest to też taki koncert, który powiedziałabym jest rozwinięciem tej twórczości, ponieważ jest w duecie właśnie, a Greg Strangler, czyli Grzegorz Dłuszak, to aranżer, muzyk, kompozytor, też instrumentalista, także myślę, że na scenie będzie się dużo działo artystycznie, ale też tak klimatycznie po prostu, także serdecznie zapraszamy.
1: No i przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, zaproszenie, czego chciałaby Pani, żeby widzowie doświadczyli podczas tegorocznego festiwalu, no i gdzie to wszystko się odbędzie, kiedy, gdzie i dlaczego warto?
0: Relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne już 13, a później od 18 do 20 września 2026 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Zapraszamy na spotkanie pasjonatów teatru, ale myślę, że też osób, które po prostu chcą doświadczyć czegoś, coś może zapamiętać, wzbudzić w sobie jakąś refleksję, ponieważ w spektaklach, które będą prezentowane, poruszonych jest wiele ważnych, myślę, tematów nas dotykających. Mam nadzieję, że również uczestnicy festiwalu wyjdą z tego wydarzenia z nowymi kontaktami, że gdzieś wymienią się, porozumieją z innymi, którzy mają podobne pasje.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Pływanie to nie tylko sport, medale i rywalizacja na basenie. To także dyscyplina, systematyczność i nauka, która zaczyna się od oswojenia z wodą. W rozmowie z Robertem Wieczorkiem, prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego, sprawdzamy, jak wygląda pływanie w naszym regionie, z jakimi problemami mierzą się podkarpackie kluby i jak wygląda droga od pierwszych zajęć do profesjonalnego treningu. Nie zabraknie też ciekawostek o tym, co może zdecydować o zwycięstwie nawet o 0,01 sekundy. Zapraszam. No to myślę, że na początek zaczniemy sobie od tego, czym jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, od kiedy działa, gdzie mieści się jego siedziba i jakie są właśnie główne zadania tego związku.
3: Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, jak sama nazwa mówi, zajmujemy się pływaniem, zrzeszamy różne kluby pływackie, jak również klub skoków do wody, Rzeszowski Klub Skoków do Wody. Początki są w latach 50., gdzie w Jarosławiu, w Przemyślu, w Rzeszowie powstawały pierwsze jakieś tam stowarzyszenia. Nie było nawet wtedy obiektów, ale pływano już nawet na wodach otwartych. Robiono takie tory pływackie i tam próbowano coś robić. Ten rozwój zaczął się jeszcze większy w latach 60., 70. i to już przeszło na inne ośrodki, na Stalową Wolę, na Rzeszów również i na Mielec, ale moim zdaniem było to związane z dużym przemysłem, gdzie jak był duży przemysł w Mielcu WSK Mielec, Rzeszowie WSK Rzeszów, Huta Stalowa Wola, no to wtedy przy tych fabrykach zaczęły powstawać też baseny i tam jak już był basen, to wiadomo, że trzeba było coś robić i zaczęto uczyć pływać, a jak już się nauczy pływać, później zakłada się stowarzyszenia, jak to fajnie wychodzi, wiadomo, zaczyna się startować w różnych zawodach ogólnopolskich również. I właśnie w latach późniejszych, już 70., gdzie te sekcje się rozwijały, zaczęły to przynosić bardzo fajne wyniki, nawet na arenach ogólnopolskich, gdzie Resowia Rzeszów, gdzie Stal Mielec, gdzie zawodnicy ze Stalowej Woli zaczęli zdobywać już jakieś medale, nawet mistrzostw Polski.
1: Gdzie obecnie znajduje się siedziba związku?
3: Siedziba związku znajduje się w Rzeszowie na ulicy Pułaskiego 13A. Tam są siedziba wszystkich związków sportowych i tam właśnie mamy swoje biuro.
1: Ile klubów zrzesza Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
3: To jest taka forma ruchoma. W każdym roku albo ktoś odpadnie, albo ktoś przybędzie. Na dzień dzisiejszy jest około 30 klubów. Z tego jeden klub właśnie skoków do wody, klub sportów wodnych, KSW Rzeszów, Stal Rzeszów i jeden klub waterpolo. Mówię, że to jest taka forma płynna, ponieważ na przykład w tym roku powstały dwa nowe kluby, odpadło nam 5. To jest związane też z sytuacją materialną klubów albo z zasobem dzieci i one powstają albo później już nie płacą składki członkowskiej i wtedy przestają istnieć.
1: Czy właśnie takie kluby pływackie istnieją we wszystkich powiatach naszego regionu, czy są jakieś takie białe plamy na mapie Podkarpacia?
3: Powiem tak, generalnie nie ma białych plam. Jedną z białych plam jest Przemyśl. To jest ten rejon właśnie Przemyśla, gdzie nie ma jakiegoś zarejestrowanego. Był kiedyś zarejestrowany klub, ale od paru lat już nie ma. Natomiast mam nadzieję, że właśnie tam w Przemyślu, z tego co wiem, został otwarty nowy basen i być może to spowoduje, że coś się zacznie tam dziać, że to nie będzie takiej plamy, bo nawet głęboko w Bieszczadach, w Lesku, w Ustrzykach Dolnych nawet są kluby, a właśnie w tym rejonie Przemyśla nie mamy. Patrząc od góry, Stalowa Wola, jest Tarnobrzeg, jest Mielec, jest Łańcut, jest Jarosław, jest schodząc w dół Rubczyc, Dębica i tak jak wspomniałem, te Uszczyki, te Bieszczady, także nie ma jako takich białych plam oprócz tego Przemyśla.
1: Za co dokładnie odpowiada Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki? Co należy do waszych zadań?
3: Jesteśmy jak każdy klub też stowarzyszeniem. Generalnie mamy tych swoich członków, członkami są wszystkie kluby i w każdych klubach zawodnicy, czyli zawodnicy też są członkami Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Układamy kalendarze imprez, robimy imprezy, imprezy takie bardzo ważne. Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, Lato, Zima, Memoriał, Puchar Ziemi Rzeszowskiej. Tak to wygląda. Pomagamy w organizowaniu zgrupowań dla zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Polski, ale mówię, sytuacja jest bardzo ciężka. Wszystko związane jest z finansami.
4: Czy Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki zajmuje się tylko pływaniem takim klasycznym? Bo tutaj pan wspominał też o skokach do wody.
3: Tak, skoki do wody powstały w 1985 roku na basenie przy ulicy Matuszczaka. Tam była wieża do skoków 5-metrowa plus trampoliny metrowe i 3-metrowe wybudowane. I ten rozwój tych skoków do wody od 1985 roku w Rzeszowie bardzo się rozwinął. Już w 1982 roku 16-letni Grzegorz Kozdrański był na olimpiadzie w Barcelonie, także to już był naprawdę bardzo wielki sukces, wysyłając zawodnika 16-letniego, który musiał zrobić jakieś tam minimum kwalifikacyjne, a notabene rok później został mistrzem Europy, także te skoki już się zaczęły rozwijać. Bardzo duży wpływ na ten rozwój miał Serge Koczarian. To jest trener taki, który do tej pory jeszcze zajmuje się zawodnikami, ale już z akrobatyki sportowej. I on rozwinął bardzo te skoki do wody i naprawdę w tych latach, które teraz są, mamy 2026, w 2024 mieliśmy tak samo olimpijczyka, Paryż 2024, Robert Łukasiewicz z wieży 10-metrowej, także naprawdę te skoki poszły bardzo do przodu. Wielokrotni medaliści mistrzostw Europy, Lesiak, Grzeszutek, Kaja Skrzek, naprawdę to wspaniali ludzie, którzy do tej pory skaczą.
4: Klasyczne pływanie i skoki do wody to są te dwie dyscypliny, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, czy jest coś jeszcze?
3: W tym roku dołączyło waterpolo, ale mówię, na razie to wiadomo, żeby się rozwinąć tak na poważnie, to trzeba sobie zawodników też wychować w sensie wiekowym, żeby gdzieś tam zaistnieć w jakiejś lidze ogólnopolskiej. To jest tak jak w Polskim Związku. Polski Związek Pływacki ma 5 jak gdyby takich swoje poddyscypliny. Mamy pływanie masters, pływanie długodystansowe, skoki do wody, nawet 6. Później mamy pływanie artystyczne i piłka wodna właśnie. A u nas jest 3, od zeszłego roku mamy 3.
4: Czyli tutaj mamy te dyscypliny sportowe, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, ale za rozwojem pływania stoją przede wszystkim zawodnicy, trenerzy. Jak właśnie liczba zawodników zmieniała się na przestrzeni tych lat? Czy przybywa osób, które właśnie są zainteresowane tym sportem, czy wręcz przeciwnie?
3: Wiadomo, że początki były trudne, bo nie każdy się przekona do tego, żeby pływać, ale lata te 70., 80. wiadomo, że nie było innych zagrożeń dla młodzieży w sensie telefonów, komputerów, internetu i tak dalej, i coś trzeba było robić.
4: Zagrożeń chyba, takich rozpraszaczy.
3: Rozpraszaczy, tak, no dosłownie, zagrożeń umysłowych. I wtedy człowiek coś robił. Jak nie grał w piłkę, no to wybierał to, co jest w danym mieście, zaczyna się popularne robić. Ja na przykład też właśnie wskoczyłem w to pływanie. Później grałem też w piłkę, ale wskoczyłem w pływanie i tak w tym pływaniu zostało. Później wiadomo, że jak dzieci się, zaczyna im się to podobać, to wciągają swoich kolegów, koleżanki, to się rozrastało. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale najwięcej na przykład zawodników było w pandemii, co może być ciekawe, dlaczego tak było. Polski Związek, wiadomo, że w pandemii było wszystko pozamykane, a otwarte mogły być obiekty sportowe, gdzie trenowali tylko kadrowicze. To były obiekty zamknięte, ale kadra trenowała, no bo wiadomo, że kadra Polski jeszcze startowała tam w różnych zawodach, gdzie gdzieś tam się udawało startować. I Polski Związek wpadł na świetny pomysł, że każdego zawodnika, który ma licencję Polskiego Związku, powołał do kadry narodowej. Także my żeśmy mieli w czasach pandemii w okręgu ponad 2000 zawodników. To było naprawdę ogrom zawodników, gdzie obecnie jest, zawsze ta liczba waha się w granicach 800-900, nie? A tu było ponad 2000, bo jeżeli ktoś zapisał sobie dziecko do Polskiego Związku, zdobył licencję, to mógł już chodzić na basen, bo baseny były otwarte wtedy dla otwarte dla tej grupy kadry narodowej. Niektóre, nawet taki 10-latek, on mógł być w kadrze narodowej, jak sobie wyrobił licencję Polskiego Związku, która kosztowała notabene 50 zł na rok. I to było fajne, bo u nas wtedy ta liczba osób się naprawdę rozrosła, dzieciaków, i teraz z perspektywy tych 5-6 lat widać, że gro tych dzieci pandemicznych właśnie się znakomicie rozwijają i zaczynają zdobywać fajne miejsca i w województwie, i w Polsce. Także to był okres niedobry dla całego społeczeństwa, ale dla sportu, przynajmniej naszego pływackiego, fajnie to drgnęło wtedy. To było też, nie każda gmina pozwalała utrzymać ten basen, bo jednak to są koszty utrzymania, nie? Niby kadra narodowa, można było trenować, basen był zamknięty, publiczność nie wchodziła, ale oni wchodzili z trenerami w określonych godzinach. Nawet były kontrole sanepidu. Wtedy właśnie kontrolowali nas, czy faktycznie ci zawodnicy są w kadrze narodowej, czy mogą trenować, na jakiej podstawie i tak dalej. Uchwały były Polskiego Związku, które mieliśmy przy sobie, żeby ewentualnie ten sanepid mógł sobie zobaczyć. Niektóre gminy pozamykały jednak mimo wszystko ten basen. Działo się to nawet w województwie naszym i nie wyszły na tym na dobre, ponieważ te 2-3 lata basenu bez wody to niestety, ale później trzeba było je uszczelniać, zakładać folię i tak dalej.
4: Czyli tak, tu w pandemii mieliśmy tych zawodników około 2000, a później powiedział pan, że obecnie jest ich około 800-900, czyli w takich, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnych czasach ta liczba 800-900 zawodników to jest to taka normalna liczba, czy ona się zwiększa, zmniejsza, czy utrzymuje się na takim
3: poziomie? Nie, to jest taka normalna ilość, która balansuje właśnie w granicach 800-900. Tak jak mówię, jeden zawodnik przestanie pływać, jeden kończy 8 klasę na przykład, tak samo przestaje, czy jak zda maturę, przestaje pływać, a gro tych zawodników pandemicznych to było właśnie po to zrobione, żeby niektóre, parę tych klubów, które powstały wtedy, bo nawet wtedy powstało parę nowych klubów, one już nie istnieją, bo to było na zasadzie właśnie chwycenia klienta, zarobienia, i teraz naprawdę już one przestaje funkcjonować.
4: Czyli liczba klubów wtedy też się zwiększyła?
3: Też się zwiększyła. To było w granicach 35-7 klubów na Podkarpaciu, a teraz mówię, do 30 dochodzimy.
4: A jeśli chodzi o liczbę trenerów, to czy jest do nich dobry dostęp? Czy jest ich wystarczająco dużo dla tych 800-900?
3: Trenerów w okręgu, to znaczy trenerów zarejestrowanych, bo Polski Związek prowadzi też taki rejestr trenerów, gdzie płaci się składkę trenerską roczną, i tych zarejestrowanych trenerów w Polskim Związku Pływackim mamy około 170. Wiadomo, że większość jest mężczyzn, bo jest ponad 120 mężczyzn, a trochę mniej kobiet, ale gro tych trenerów to są naprawdę już trenerzy, którzy są z bardzo dużym doświadczeniem, czyli wiek też już swoje robi i niedługo już tak słyszymy, że trzeba będzie się wycofać, bo to już nie to zdrowie, już nie ten wiek, a tych młodych niestety, ale jest coraz mniej. Zawodników, tak powiedzmy, którzy byli zawodnikami i mają teraz okolicy 30 lat, zaczynają dochodzić do tego, że jednak by się pobawili w to pływanie, i to na przykład widać w Mielcu, widać w Dębicy, w Jarosławiu też się pojawiali nowi trenerzy, natomiast w Lubaczowie, o Lubaczów dosyć mocno teraz się zaangażował w pływanie. Natomiast mówię, ta kadra trenerska jest coraz słabsza, ale to się też wiąże z finansami. Bądźmy szczerzy, nie ma zawodu trenera w Polsce. Każdy z nas jest nauczycielem, a trener dorabia po prostu. Mamy ten tytuł trenerski, bo się tak zdobywa na AWF-ie, ale to jest na zasadzie dorobienia po pół.
4: Czyli po prostu
3: coraz mniej młodych ludzi nie znajduje na to czas i wie, że na tym się nie zarobi pieniędzy. Takie mamy czasy obecnie, że jednak ten pieniądz jest ważny, każdy ma rodzinę, każdy chce utrzymać i patrzy na to, żeby jednak będzie robił to, co spowoduje, że będzie miał pieniądze. A to, że my jeszcze jesteśmy w tym pływaniu, to jest pasja. Gro tych trenerów, którzy są, to mieli swoje dzieci w pływaniu, czyli też uczyliśmy ich pływać, byli zawodnikami i tak już zostało. Tak jest też w moim przypadku. Jestem prezesem klubu w Mielcu, jestem prezesem okręgu. No po prostu syn kiedyś trenował i tak już mi zostało. To już taka pasja.
4: Czyli tak, czyli tych trenerów, patrząc na ilość zawodników, coraz bardziej brakuje. A takie osoby, które właśnie interesują się pływaniem, potrafią pływać i zastanawiają się nad tym, żeby zostać trenerem, co muszą zrobić krok po kroku? Gdzie są organizowane może takie kursy?
3: Sytuacja na dzień dzisiejszy jest dużo prostsza niż to było dawniej, bo dawniej trzeba było iść na AWF i zrobić te studia 4-letnie, teraz 5-letnie i tam zrobić sobie specjalizację albo trenerską, albo w trakcie studiów instruktora pływania. A obecnie niektóre firmy, albo też i Polski Związek, gdzie można zadzwonić, organizują takie kursy instruktora pływania, bo najpierw, żeby być trenerem, trzeba zrobić kurs instruktora pływania, no a później kurs trenerski, który również Polski Związek robi. Ale trwa to dużo krócej i jest to łatwiej zdobyć, a będąc nawet już instruktorem, taki instruktor może pracować też i w klubie.
4: Skoro już jesteśmy przy nauce i przy szkoleniach, to chciałabym zapytać o to, jak taka zupełnie początkująca osoba, na przykład gdybym ja chciała się teraz zapisać na kurs pływania, jak właśnie wyglądają takie zajęcia? Czy to właśnie, jeśli zapisuje się na nie dorosły człowiek, jak to wygląda, kiedy zapisuje się na nie na przykład dziecko, kiedy rodzic zapisuje takie dziecko na zajęcia pływania?
3: Procedura jest w zasadzie taka sama. Przede wszystkim trzeba dać bezpieczeństwo tej osobie, która się zaczyna pływać, żeby on się czuł bezpieczny, czyli najprościej po prostu jest wejście do wody z tą osobą i to do wody nie głębokiej, tylko wody płytkiej, nawet i półmetrowe, czy tam do metra, tak żeby ta osoba się czuła bezpiecznie. I wtedy dużo rozmawiać, dużo mówić na temat tego, że naprawdę to nie jest nic strasznego, żeby się nauczyć pływać. Po prostu tylko chęci i wyłączyć myślenie. Bardzo łatwo jest nauczyć pływać dziecko, bo dziecko nie myśli, naprawdę. Dziecko będzie robiło to, co się mu powie, nie?
4: Dzieci są nieustraszone.
3: Tak, natomiast osoba dorosła już myśli, już będzie, a jak mi chlapnie, a jak zanurzę głowę, a co się będzie działo. I dlatego mówię, najważniejsze wyłączyć myślenie i spróbować zaufać osobie, która weszła z tobą do wody, z daną osobą i po prostu próbować wykonywać to, co ta osoba mówi. Uwierzcie mi państwo, każdy się może nauczyć pływać.
4: Dobrze, czyli mamy te zajęcia pływackie. Pierwszy kontakt z wodą, to wchodzi się po prostu do tej wody z trenerem. I co dzieje się później?
3: No i później oswajanie z wodą. To jest takie podstawowa rzecz, żeby jednak nie bać się zanurzyć głowę, nie bać się wydmuchać tego powietrza. Wytłumaczenie tego, na czym polega w ogóle oddychanie w wodzie, bo wiadomo, że oddychanie na ulicy pracują za nas mięśnie oddechowe. A pod wodą niestety musimy już wymusić to oddychanie, czyli wydmuchanie powietrza. I to jest kwestia przekazania tej informacji, tej wiedzy osobie, tej dorosłej najbardziej, bo oni myślą, co tam się będzie działo pod tą wodą, nie? Żeby było bezpiecznie, okulary do pływania, bo to też wtedy pomaga, że ta woda nie będzie w oczach gdzieś tam, nie będzie przeszkadzała, tylko będziemy się czuć komfortowo.
4: Jak długo trwa ten etap takiego oswajania się z wodą?
3: To zależy od kursanta, bo jeden to złapie bardzo szybko, a drugi się będzie jednak bał długo, nie? Ale to jest kwestia tego, no organizm sam sobie w pewnym momencie powie, już jestem gotowy, już mogę to zrobić, bo już się nie będę bał, nie? A jeżeli chodzi o naukę, tak samo. Jest to wszystko zależy od kursanta, bo jeden nauczy się bardzo szybko, a drugi jednak będzie potrzebował więcej tej opieki w wodzie nawet. Ale naprawdę, każdy człowiek jest w stanie się nauczyć pływać.
4: A ile takich, nazwijmy to w cudzysłowie, treningów powinno się odbywać na samym początku?
3: My mamy kursy takie 20-lekcyjne, nie? I te 20 lekcji wystarczająco jest zawsze do tego, żeby oswoić z wodą, położyć się na plecy, przepłynąć, położyć się na brzuchu, przepłynąć, oczywiście ze sprzętem, czyli z deską. A ostatnio są bardzo modne krótkie płetwy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś chce pływać i nawet sobie założy te płetwy, żeby mu lepiej było pływać, to nie jest to wcale nic złego. Po prostu pomagamy sobie tak, żeby być bezpiecznym i żeby się nauczyć pływać.
4: A jeśli chodzi o takie style pływackie, to jakie możemy wyróżnić?
3: Zaczynamy naukę zawsze od stylu grzbietowego, czyli leżenie na plecach. To jest związane z tym, że nie musimy tej głowy zanurzać do wody, nie? Później kładziemy osobnika na brzuch, No i wtedy zaczynamy od kraula, no, od kraula na piersiach, ten tak zwany styl dowolny. Ale tutaj już musimy naprawdę być dobrze oswojeni z wodą, musimy spokojnie dmuchać do wody, musimy oddychać bezpiecznie w wodzie, nie bać się zanurzyć głowy, nie bać się chwilę posiedzieć pod tą wodą. Później jest żabka i delfin, czyli styl klasyczny i styl motylkowy. Motylkowy najtrudniejszy, najbardziej siłowy, ale jak ktoś się nauczy pływać, to fajnie to wygląda.
4: Czyli tutaj mówimy o takich, nazwijmy to, zwykłych kowalskich, którzy zapisują się na taki kurs pływania na basenie. A jeśli chodzi o trenowanie zawodników do zawodów już właśnie w klubach, to jak to wygląda wtedy?
3: My dostajemy dzieci już nauczone pływać, przynajmniej dwoma stylami, czyli stylem grzbietowym, stylem dowolnym. Przeważnie odbywa się to w granicach gdzieś trzeciej klasy. I zaczynamy trening, taki normalny trening. Według tego, co podają źródła jeszcze z lat 70., takie małe dzieci, powiedzmy klasa trzecia, klasa czwarta, powinny mieć zajęcia codziennie, raz dziennie. W klasie piątej dokładamy już dwie jednostki po południu, czyli mamy treningów 7. W klasie szóstej fajnie by było, jakbyśmy już tak prawie że codziennie trenowali po dwa razy, ale można zrobić jeden dzień przerwy. No i już siódma, ósma i licealiści, no dwa razy dziennie trening, to jest taki wskazany do tego, żeby coś z tego było, nie?
4: No i od czego się taki trening zaczyna?
3: Rozpływanie, normalne rozpływanie, jakieś 200, 300, 400 metrów. Może to brzmi groźnie, czas 400 metrów, ale to są już naprawdę dzieci, które umieją pływać.
4: Szczerze mówiąc, myślałam o jakiejś tam rozgrzewce, bo w sumie
3: No to zawodnik jak przychodzi, to przychodzi zawsze te 15 minut wcześniej, zaczyna się rozgrzewać na lądzie, już ten ukształtowany. Natomiast tych maluchów, to staramy się im pokazywać ćwiczenia jeszcze te parę minut na lądzie, co mają zrobić takiego, żeby później już w wieku dorosłym też sami przyszli, sami zaczęli się rozgrzewać i wchodzić do wody. Rozgrzewka bardzo różna, bo jest tyle dostępnych teraz środków i gumy, i bandy, i jakieś ekspandory, i piłki takie ciężkie, które się nie odbijają, tylko do rzucania. Także tych przyborów teraz jest, środków jest bardzo dużo i urozmaicone.
4: Czyli dzieciaki zaczynają swoją jakby taką karierę w klubie około trzeciej klasy?
3: Około trzeciej klasy, tylko ja to co opowiadałem, to jest, jeżeli jest to połączone ze szkołami, czyli są jakieś klasy mistrzostwa sportowego albo klasy sportowe, gdzie te pierwsze zajęcia treningowe oni mają w podziale godzin. Czyli to też jest udogodnienie jak gdyby i dla klubu późniejszego, i dla trenera, bo te dzieci mają już zajęcia z danym trenerem, jeżeli jest nauczycielem w tej szkole, już właśnie ze swoim trenerem do południa. I dlatego mówię, że fajnie by było w czwartej czy piątej klasie dołożyć już trening popołudniowy, piątej, dwa razy, czyli rano robią sobie trening w szkole, a później po południu mają czas na to, żeby przyjść drugi raz na trening.
4: A jeśli chodzi już o takie starsze dzieci, już o nastolatków, to czy ten trening jeszcze przed pływaniem wygląda jakoś inaczej? W sensie, że ta rozgrzewka albo takie jakieś czynności około treningu?
3: Generalnie to oni bardzo dużo robią ćwiczeń rozciągających. To już nie tyle siłowe. Na siłę sobie, siłownie sobie robią gdzieś tam po południu, ze dwa razy w tygodniu. Natomiast dużo jest rzeczy właśnie rozciągających. Bo pływak naprawdę musi być bardzo rozciągnięty, bardzo gibki. I te ćwiczenia rozciągające powodują, że później jest im to łatwiej pewne ćwiczenia w wodzie wykonać. I dodatkowo ćwiczenia takie zręcznościowe, zwinnościowe, typu na przykład piłka tenisowa, rzucanie o ścianę, łapanie. To jest ćwiczenie takiego refleksu, bo to jest też bardzo ważne na przykład przy startach, przy reakcji startowej. Jeżeli jest, wiadomo, krótsza reakcja startowa na gwizdek, no to tego czasu już mamy, no nie tracimy na tym starcie, nie? Bo przy komendzie na miejsce i gwizdek zawodnik musi zareagować, żeby wystartować do wyścigu. Jeżeli jest to reakcja w granicach 0,5-0,6, to jest świetna. Jak ktoś zrobi reakcję 0,9, to już jest 0,4 sekundy za tymi, co zrobili szybszą reakcję i musi później gonić. Dlatego mówię, bardzo dużo teraz jest ćwiczeń takich typowo zwinnościowych, koordynacyjnych, takich jak na przykład robią też tenisiści. Iga Świątek pokazuje czasami różne ćwiczenia z piłkami tenisowymi, nie? Takie. I to samo przekłada się to na pływaków, jednak ta reakcja jest też bardzo ważna.
4: To co w takim razie jest najważniejsze? Bycie gibkim, bycie zwinnym, czy bycie silnym?
3: Wszystko i jeszcze szybkim. do tego dołóżmy szybkim. Każdy zawodnik ma coś takiego, jak ta woda go lubi albo nie lubi. Naprawdę, tu jest tyle elementów składowych, a do tego dojdzie jeszcze strój startowy, także to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Zawodnika woda lubi. My zawsze jak jedziemy gdzieś na zawody albo wchodzą do wody, to się pytamy, jak jest, czujesz wodę? No nie bardzo, no to jeszcze pływaj, żebyś jeszcze tą wodę poczuł. On czuje po prostu, że ta woda go lubi, czy go nie lubi. Związane opór, jest, tak, czy stawia taki opór, czy on ją nie czuje w rękach. Związane jest to z chemią, jaka jest stosowana na basenach i ta woda jest, na każdym basenie będzie inna. Ona będzie czysta, dopuszczona do zawodów, ale jest, każda woda jest inna. I zawodnik łapie to czucie wody właśnie po to, żeby mu się później dobrze płynęło. I on mówi trenerze, nie czuje jej. No coś jej nie czuje, no to jeszcze pływaj, żeby się opoczuł, nie? Także mówię, tych elementów składowych jest bardzo dużo. Tak jak mówię, dochodzi tego strój startowy, który nie jest tani, a to jest raptem kawałek materiału, który ma też pomagać w pływaniu. Ciekawostką albo i nieciekawostką, bo dla pływaków to jest normalna rzecz, ciało pływaka jest czyste, a czyste to znaczy ogolone do zera. To jest wszystko ma wpływ na wynik, który później zawodnicy uzyskują. Także przed zawodami, jeżeli zawodnik się ogoli, na przykład nogi, ręce, to niech wskakują do wody, to czują wtedy takie wow, takie przyspieszenie, takie inne czucie całkowicie. Nie robią tego na bieżąco, tylko właśnie przed najważniejszym startem jedziemy na Mistrzostwa Polski.
4: I to faktycznie robi różnicę?
3: Tak. Dla nich jako czucie wody, tak, bo to są mniejsze opory. Jednak te włoski gdzieś tam, ja mówię, to są

0: Dlatego my na przykład wiemy, że jeżeli ktoś jest zawodnikiem małym, nie za dużym, a naprawdę ambitnym, zrobi mu się dobrą wytrzymałość, no to będzie pływał długie dystanse, nie? A jeżeli jesteś naprawdę takim szczupłym, fajnym, wysokim, jeszcze zwinnym, sprytnym, szybkim, no to wiadomo, że będzie pływał krótkie dystanse, będzie bardzo szybko pływał, nie?
1: A jeśli chodzi o niskie osoby, to czy one w takim razie muszą być po prostu szybsze od tych wyższych?
0: Bardziej wytrzymalsze. Bardziej wytrzymalsze, wytrzymalsze w sensie, no bo mówię, one muszą popłynąć na dłuższych dystansach, albo też no, dwa razy szybciej ruszać rękoma, żeby dogonić tego, co ma długą rękę i mniej ruszy tą ręką w tej wodzie. Rzadziej ruszy ręką.
1: Tutaj mówimy sobie o tych takich przygotowaniach właśnie do zawodów, o takich też zajęciach po prostu dla relaksu, po prostu dla takich zwykłych Kowalskich, którzy nie aspirują do zostania zawodowym pływakiem, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o tej takiej infrastrukturze sportowej tutaj na Podkarpaciu. Czy Pana zdaniem właśnie ta infrastruktura, te baseny są wystarczająco wyposażone tutaj na Podkarpaciu?
0: To był taki dobry okres, był właśnie w tych latach 80., 90., nawet 90., jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, bo trzeba rozgraniczyć dwa okresy w treningach pływackich. Pierwszy to jest okres zimowy, gdzie pływa się na krótkich basenach, czyli basenach 25-metrowych, i okres letni, gdzie wszystkie zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski są na długich basenach 50-metrowych. I tak w momencie, jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, który na te lata 90. był jeden z pierwszych basenów krytych 50-metrowych, to często gęsto mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski, największe gwiazdy, od Ilja Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski, pływali wszyscy właśnie tutaj na basenie tym dębickim. Natomiast na dzień dzisiejszy basen dębicki, jaki jest, to już jest, ma już trochę lat, i na tym basenie już niestety nie rozgrywamy żadnych imprez ogólnopolskich, bo po prostu powstało tyle obiektów świetnych, naprawdę wyśmienitych obiektów w Polsce, 50-metrowych, z bardzo dużą trybuną, tam do 1000, do 2 w Ostrowcu, nawet 3000 miejsc na widowni. Także te obiekty są w Lublinie, przepiękny obiekt, naprawdę. Coraz więcej imprez, nawet w zeszłym roku Mistrzostwa Europy w pływaniu były w Lublinie, później Mistrzostwa Europy Mastersów też były w Lublinie. Także tych obiektów w Polsce jest bardzo dużo, basen dębicki trochę niestety został odstawiony, ale miejmy nadzieję, że...
1: Właśnie jakiś taki inny basen, który
0: no właśnie nie ma. Właśnie nie ma, i to jest cała bolączka, że nawet w takim Rzeszowie nie ma basenu 50-metrowa. Tyle planów, co już było, i lokalizacji ponoć, gdzie te baseny będą budowane. Wiadomo, że to od nas, od okręgu nie zależy, bo to są takie pieniądze, że to musi być finansowane gdzieś tam z zewnątrz. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, nie wiem, Polski Związek dokłada się do tego zawsze, ale brakuje nam takich obiektów właśnie na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu generalnie mamy baseny małe, 25-metrowe, baseny przyszkolne, baseny o wąskich torach, bo tutaj trzeba też rozgraniczyć, że oprócz długości basenu 25-50 są jeszcze szerokości torów. Pospolite tory to są takie dwumetrowe szerokość, a już na tych nowych obiektach to są 2,5-metrowe. Także tych obiektów nawet z tymi szerokimi torami 2,5-metrowymi i z 8-torowymi basenami mamy jak na lekarstwo na Podkarpaciu. No i najpiękniejszy teraz jest w Mielcu, gdzie rozgrywamy zawsze Mistrzostwa Okręgu Zimowe, bo jest 8 torów, szerokie tory i możemy spokojnie naprawdę te zawody sobie rozegrać. Trybuna ponad 400 osób, także to jest fajny obiekt na zawody pływackie. Natomiast brakuje tego basenu 50-metrowego. Generalnie trzeba jeszcze powiedzieć coś na temat tego, jaki to jest no, drogi sport niestety, bo jeżeli będziemy mieć baseny 50-metrowe, ale żeby tam na nich trenować albo robić zawody, to trzeba za nie zapłacić, w sensie wynajmu, a to są naprawdę tak kolosalne pieniądze. Kluby borykają się właśnie z tym, że muszą ogromne pieniądze płacić za wynajem pływalni. Nawet tutaj, na tym nowym Matuszczaku, z tego co wiem, to kluby rzeszowskie też duże pieniądze płacą. No i w każdym mieście. Ja to ciągle tłumaczę tym włodarzom w ten sposób, że my trenujemy przy okazji. Czyli koszty utrzymania basenu są zawsze takie same, bo ratownicy muszą być, obsługa techniczna musi być, woda ciągle jest ta sama, uzdatniana. Basen jest otwarty dla publiczności i my w tym czasie trenujemy. A od nas się jeszcze dodatkowo bierze tak duże pieniądze za wynajem, nie? I to jest też problem w ogóle polskiego pływania, bo jeżeli wiem, że w Warszawie się bierze za wynajem toru nawet 250 zł, kogo na to stać, żeby zrobić trening 11 treningów dziennie, tygodniowo, czyli 10 treningów po 2 godziny, to mamy tygodniowo 20 godzin razy 200 zł. Jakie to są pieniądze, nie? Na zapłacenie, żeby wyszkolić zawodnika. I to jest, przypuszczam, w każdym mieście w Polsce po prostu są tak duże koszty wynajmu obiektu, że to pływanie po prostu jest sportem drogim i kluby często gęsto borykają się z problemami finansowymi. Dlatego między innymi raz jest więcej tych klubów, na drugi rok jest im mniej, bo już ktoś przestaje działalności albo bawi się na zasadzie rekreacji, będzie uczył pływać tylko i tyle.
1: A jak właśnie wygląda rozwój tych naszych podkarpackich klubów? Na przykład w Rzeszowie, już wspomnianym, czy na przykład w Stalowej Woli?
0: Powiem tak, Stalowa Wola ma klub, który jest przy Mosirze. Jest to też fajne rozwiązanie, bo Mosir już jest SIR, czyli sport i rekreacja, tak, jest SIR. Ale to finansowanie też jest troszkę inne, bo oni, przypuszczam, nie płacą za obiekt, no bo są jak gdyby u siebie na obiekcie. A trenerzy są tylko pracownikami danego SIR-u albo MOSIR-u. Natomiast gro klubów to są stowarzyszenia oddzielne. I tak jak w Rzeszowie na przykład, z tego co wiem, jest bardzo dużo klubów. Jest 5-7 klubów pływackich. Każdy działa na własną rękę. Każdy musi w jakiś sposób się sfinansować. Rozwijają się bardzo fajnie, bo naprawdę teraz na przykład w Sokole Rzeszów mają fajnych zawodników, zdobyli chyba 6 medali jeszcze z Polski. Także ten rozwój jest. Natomiast, no mówię, każdy klub się boryka z jakimś tam problemem. Moim zdaniem najgorsze, co może być w małych miejscowościach, jeżeli jest jeden klub i powstaje drugi, czyli zaczyna się to środowisko rozbijać. Nie chcą, nie są spójni, nie pójdą w jednym kierunku, tylko właśnie każdy na swoją rękę.
1: Nie jest
0: to dobre moim zdaniem, bo to zaczyna się rozdrabniać to pływanie, zamiast się skupić na jednej konkretnej wspólnej działalności.
1: A jeśli miałby Pan wybrać kilka takich klubów, które według Pana są takie najbardziej obiecujące i mają najlepszych zawodników, to które by to były i dlaczego?
0: No właśnie z Rzeszowa byłby Sokół Rzeszów, naprawdę fajnie rozwijający się klub. Feniks Dębica, bardzo dużo medalistów Mistrzostw Polski na przełomie ostatniej dekady, nawet reprezentantka na Mistrzostwa Europy, Asia Świątek, była, reprezentowała nasz kraj. Mamy, no i Karstal Mielec, tak samo klub czołowy na Podkarpaciu. Stalowa Wola fajnie się rozwija. Też są trenerzy, którzy są zaangażowani tam w ten klub, żebym kogoś nie ominął.
1: Może nikt się nie obrazi.
0: Może nikt się nie obrazi, właśnie. Ale to są takie najbardziej ośrodki. Jest jeszcze Gryf Dębica, która ma utalentowaną zawodniczkę. No już fakt, że maturzystkę pewno niedługo coś będzie musiała ze sobą zrobić, albo iść na studia, albo zmienić barwy jakieś klubowe, albo zostanie w Gryfie. Też reprezentantka Polski, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, Natalia Szopa. Nie chcę nikogo pominąć, ale no każdy wkłada w to swoją jakąś pracę i zaangażowanie, ale mówię, te trzy ośrodki takie najbardziej są, od zawsze były, fajnie się rozwijały zapomniałem właśnie, Delfin Tarnobrzeg, teraz mają dwóch naprawdę wyśmienitych zawodników, 6 medali Mistrzostw Polski, reprezentant Polski, Albert Borkowski, który był teraz na takim czwórmeczu międzynarodowym, tam zrobił też brązowy medal, także Delfin Tarnobrzeg też się świetnie rozwija.
1: A skoro już mówimy właśnie o tych zawodach, to jakie są właśnie takie najważniejsze wydarzenia, które organizuje lub współorganizuje Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
0: Główne wydarzenia to mamy trzy takie. To są zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, które zawsze są rozgrywane w granicach listopada-grudnia. Tak jak wspomniałem, na krótkim basenie.
1: 25 metrów.
0: 25 metrów. Odkąd mamy ten piękny basen w Mielcu, no to robimy go w Mielcu. Te zawody w Mielcu. Później mamy zimowe, letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego. To już musi być na basenie 50-metrowym i to organizujemy w Dębicy. na basenie dębickim. Dodatkowo w Tarnobrzegu, taki od wieków puchar ziemi podkarpackiej, od niedawna, odkąd zmarł prezes Jerzy Szczerbaty, to puchar ziemi i memoriał imieniem Jerzego Szczerbatego, to w Tarnobrzegu w rejonie Kwietnia. No i dodatkowo organizujemy dla tych najmłodszych dzieciaków ligę, podkarpacką ligę dzieci. To mamy takie 3 rzuty na wiosnę, 3 rzuty na jesień w różnych miejscowościach, żeby każdy mógł się wykazać organizacją i pokazać swój obiekt.
1: No już tak podsumowując, co powiedziałby Pan osobom, które zastanawiają się nad rozpoczęciem treningów pływackich, albo rodzicom, którzy wahają się, czy zapisać swoje dziecko na takie zajęcia? Dlaczego warto dać szansę właśnie tej dyscyplinie sportowej?
0: Ja powiem tak, z wyglądu może nie wygląda to tak różowo, tak fajnie. Natomiast z perspektywy czasu, jeżeli spotykamy rodziców, których dzieci trenowały dawniej, to mówią tak, nie zrobiłbym nic innego poza tym, co zrobiłem, czyli wysłałem dziecko do was, do klubu, żeby pływało, że to było naprawdę czas fajny z dwóch powodów. Nie dość, że świetnie czujemy się w wodzie, mamy kolejną umiejętność jakąś tam zrobioną, bo naprawdę jeżeli zobaczymy na tych pływaków, to oni robią cuda. Tak jak pojechałem kiedyś na skoki do wody, mówię, matko, co oni robią na tych wieżach, na tych trampolinach, nie? To się naprawdę robi cuda. A z drugiej strony dziecko jest poukładane. Dziecko jest tak poukładane, że ono wie, że jest trening rano, później idziemy do szkoły, ze szkoły trzeba przyjść, coś szybko zjeść, iść na drugi trening,
1: czyli
0: po treningu,
1: jest dyscyplinowane,
0: tak, po treningu znowu coś się pouczyć i spać. To jest tak poukładany dzień, że często, gęsto słyszy się, że nie mam czasu na to, żeby wziąć telefon do ręki i się pobawić, nie? I to jest fajne. Przeważnie te klasy, ja mówię teraz o tych klasach sportowych, mistrzostwa sportowego, są to klasy, które bardzo dobrze się uczą. Mają wysoką średnią, ale to jest też związane właśnie z tą dyscypliną. Czyli wiedzą, kiedy jest czas na sport, kiedy na naukę, a kiedy na czas wolny, taki swój dla siebie. Także zachęcam, naprawdę zachęcam, śmiejąc się, nie dość, że macie czyste dziecko, wykąpane codziennie, ale naprawdę poukładane, jeżeli chodzi o harmonogram dnia.
1: Ja też pomyślałam o kwestiach bezpieczeństwa, nie? Jak jesteśmy na przykład gdzieś nad wodą i ta świadomość, że my albo nasze dziecko po prostu potrafimy pływać.
0: Tak, tylko pamiętajmy zawsze, że to jest woda. Ja zawsze to uczulam. Wy umiecie pływać, czasami jesteście ratownikami, ale woda to jest żywioł i...
1: Trzeba mieć, dosłownie,
0: jak z każdym żywiołem, ale to jest coś fajnego, że po prostu dziecko umie pływać i jesteśmy tacy spokojni. Przeżyłem to na własnej skórze, gdzie jak dzieci jeszcze, że tak powiem, uczyły się pływać, to człowiek się zawsze tak patrzył, czy jest bezpiecznie, a jak już później nauczyły się, chodziły na treningi, to już było całkiem inaczej.
2: Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola to organizacja, która od lat aktywnie współtworzy sportową i społeczną rzeczywistość miasta. Zaangażowanie jej członków wykracza jednak daleko poza stadion. Organizują wyjazdy na mecze, akcje charytatywne i inne inicjatywy wspierające lokalną społeczność. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda ich codzienna działalność, jakie cele im przyświecają oraz co wyróżnia kibiców Stalówki na tle innych.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola. W studiu są ze mną...
3: Witam Państwa, Karolina Rybicka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
4: I Tomasz Żuber, Zubrzycki, członek Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
1: Dobrze, to może na początek powiedzcie mi, jakie są główne cele waszego stowarzyszenia?
3: Jako stowarzyszenie staramy się zwołać jak najwięcej kibiców na stadion, powiększyć nasze sektory, zaangażować w nasze akcje. Mamy przeróżne akcje charytatywne, gdzie poszukujemy wciąż nowych chętnych.
1: Od kiedy działa stowarzyszenie i właśnie jak to się rozwijało przez te wszystkie lata? Gdzie znajduje się wasz ośrodek kibica?
3: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Założyli je najbardziej zagorzali kibice. Początki to były turnieje, wyjazdy na mecze i tak dalej. W tym momencie rozwinęło się to na tyle, że mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo fajnych takich działań. To już nie są tylko turnieje, to są odwiedzanie chorych, dzieci, akcje charytatywne, zbiórki. Jest tego multum naprawdę. A ośrodek mieści się na Popiełuszki 40 w Stalowej Woli. Tam można się z nami złapać.
1: Widać coś z drogi zielono od czarnego, czy?
3: Oczywiście, jest ogromny szyld, jest okleina na szybie, także nas widać z daleka.
4: No to kawał lokalu, więc tam to jest bardzo dobre ekspozycyjne miejsce, więc wszyscy przyjeżdżają.
3: Przy głównej drodze.
1: Czy jesteście widoczni?
4: Jesteśmy widoczni nie tylko na stadionie, ale też na mieście.
1: W jaki sposób można właśnie dołączyć do waszego stowarzyszenia?
3: Zapraszamy w godzinach otwarcia stowarzyszenia do ośrodka, to jest wtorek, czwartek i sobota. Ewentualnie można się z nami skontaktować na meczu lub w wiadomościach prywatnych. Wypełniamy sobie krótką ankietę. No i zapraszam, wystarczą tylko chęci.
1: Czy współpracujecie bezpośrednio z klubem Stal Stalowa Wola? Jeśli tak, no to jak ta współpraca wygląda?
3: Jeździmy na różne akcje z piłkarzami. Piłkarze się angażują tutaj w wyjazdy do szkół, do domu dziecka i tak dalej. Nawet niedawno mieliśmy fajną taką akcję w domu dziecka, gdzie pojechaliśmy wszyscy razem, także jest mnóstwo takich działań. Można to wszystko obserwować na fanpage'ach.
1: No to może coś właśnie więcej o tych waszych aktywnościach, takich inicjatywach lokalnych.
3: Działamy przede wszystkim charytatywnie. Staramy się tutaj współpracować z domami dziecka. Mieliśmy fajną akcję w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzamy tam mieszkańców. Jest grill, są rozmowy, zanosimy jakieś owoce, witaminy. Także tutaj integrujemy się z mieszkańcami tego ośrodka. Ale jest też i Dom Dziecka i braliśmy udział w powstawaniu tam hospicjum, czy zbieraliśmy książki, była akcja Zielono-Czarny Mikołaj. Jest tego naprawdę multum. Wszystko jest na fanpage'ach widoczne.
4: Malowaliśmy tam ścianę w jakimś tym, nie?
3: A tak, na wakacjach jeszcze była fajna akcja w ośrodku terapii Szansa dla dzieci chorych. Było fajnie, bo było pomalowany cały lokal. To jest akurat sala pedagogiczna dla tych dzieci. Nasi kibice się zobowiązali i pomalowali, także super.
4: Dokładnie. No i oczywiście tych dzieciaków z tych domów dziecka zapraszamy na stadion, dostają od nas darmowe wyjściówki, czy tam szaliki, czy tam gadżety Stali Stalowa Wola i po prostu razem ze wszystkimi kibicami kibicują drużynie. Tak więc robi się taka fajna społeczność tutaj nasza stalowolska, więc bez żadnych wykluczeń, tylko po prostu pomoc i tyle.
1: Wspominaliście wcześniej o takich akcjach skierowanych do dzieci, do młodzieży, ale wiem też, że prowadzicie również takie inicjatywy społeczne też dla dorosłych. Jak na przykład w takich trudnych momentach, w takich tragediach życiowych, jak na przykład pożary. Wiem, że prowadziliście zbiórkę dla pogorzelców z ulicy Okulickiego.
3: Tak, to są sytuacje nagłe i czasami, jeżeli to wymaga tego, to angażujemy się mocno w takie akcje. Udało nam się zapewnić tam rodzinom meble, które zostały spalone, ciuchy dzieciom i tak dalej. Wszystkie potrzeby, które rodziny wypisały, tam listę potrzeb i udało się to spełnić, także też bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc.
1: A jeśli już chodzi o takie akcje, takie już typowo wasze, to wiem, że chyba przed świętami organizujecie Zielono-Czarnego Mikołaja. Może coś więcej mi powiecie na ten temat?
3: Wtedy chodzimy po przedszkolach, wręczamy dzieciom prezenty, dzielimy się na grupy. Wszyscy jesteśmy poprzebierani w zielono-czarne elfy, Mikołaje. Jest kupa radości tak naprawdę. Dołączamy do Moto Mikołajów, jest Dom Dziecka, jest szpital. Przeważnie ten okres jest rozplanowany na 3 dni.
4: To jest, można powiedzieć, to taka jedna z naszych standardowych akcji, jeśli chodzi o właśnie Zielono-Czarny Mikołaj. No i z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób w nim bierze udział. Mieliśmy jedną grupę, która była po prostu przebrana za Mikołaje. W tamtym roku były 2 grupy, po prostu podzieliliśmy się, jedna grupa robiła jedne przedszkola, druga szkoły. No a w tym roku już mamy 3 te grupy, po prostu tych przedszkoli coraz więcej się zgłaszały, gdyż medialnie nasza akcja poszła poza granice naszego miasta, chwalą nas w ośrodkach kibice razem z całej Polski. No i co? I coraz więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, przedszkoli, szkół się zgłasza do nas. No po prostu bardzo fajną robotę robimy. Zawsze jak wchodzimy do tych przedszkoli, to te dzieciaki to po prostu wariują,
3: śpiewają.
4: Tak, dokładnie, w oknach, tylko tuptają nóżkami, żeby nas zobaczyć. No i na mieście to bardzo fajnie wygląda, jak idzie. My to nazywamy bandą Świętego Mikołaja, bo to jest naprawdę kilka Mikołajów w zielono-czarnym legendarne kilka Mikołajów biało-czerwonych, plus tak jak koleżanka powiedziała tutaj Karolina, elf z wielkimi worami z zakupami, z prezentami,
3: z cukierkami,
4: więc naprawdę no, bardzo fajna akcja.
3: Ja muszę powiedzieć, że my chyba sami mamy kupę radości z tego.
4: Tak, dokładnie, no właśnie tak jak jest takie powiedzenie, że nie ma nic piękniejszego na świecie jak uśmiech dziecka, tak więc
3: tak
4: kierujemy się tym tekstem.
1: Przechodząc już do trochę innych może aktywności, które macie na swoim koncie, to wiem, że organizujecie wyjazdy takie na mecze poza Stalową Wolą.
4: Znaczy tak, Ośrodek Kibice Razem, stowarzyszenie organizuje wyjazdy na mecz kadry Polski. Tam też zabierane są dzieci z domów dziecka. No i są też organizowane wyjazdy też na mecze naszych zaprzyjaźnionych drużyn, gdzie tam też zabieramy dzieci ze Stalowej Woli.
1: A żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe na mecz poza Stalową Wolą, trzeba być członkiem waszego stowarzyszenia?
4: Tak. Tak? Karolcia?
3: Dzieci nie są członkami, wyjechać.
4: Nie, jeśli są osoby chętne, po prostu rodzice, którzy chcą, żeby ich dziecko brało udział w takim wyjeździe, to no, zapraszamy do naszego stowarzyszenia, do naszej siedziby i po prostu ustalamy szczegóły, bo tam no, miejsca są mocno ograniczone też, prawda? Tam dostajemy jakąś pulę z PZPN-u, więc nie ma tych biletów jakoś dużo.
3: Staramy się też dzieci z wykluczeniem społecznym, prawda? Też
4: dokładnie. Pierwsze co to robimy dzieci
3: z
4: biedniejszych rodzin, a później dopiero dzieci z tych rodzin bardziej majętnych.
1: Czyli w tym dużym waszym zielonym autobusie jest też miejsce dla dzieciaków.
4: Pewnie.
3: Zawsze się znajdzie.
4: Przede wszystkim stawiamy też na dzieci, na integrację. No te dzieci kiedyś będą kibicami tak jak my, prawda? Więc musimy od małego zaszczepiać tą zielono-czarne ziarenko w serduszku, żeby tam z tyłu głowy zawsze było wiadomo, że jest taki klub Stalowa Wola, więc jeśli się jest mieszkańcem Stalowej Woli, więc warto by było kibicować temu klubowi. No i z wiekiem po prostu uczyć tych dzieciaków, że warto pomagać ludziom, warto działać na rzecz klubu, na rzecz kibiców, więc no, to wszystko po prostu jest takie naczynie połączone.
3: To jest troszeczkę taka nasza misja, zarażanie pasją do sportu, do piłki nożnej i tak fajnie ostatnio jak byliśmy w domu dziecka, to dzieci później dostały bilety od prezesa klubu, na mecz najbliższy przyszli, fajnie kibicowali, piątki przybijali, no super.
4: No i w ogóle gdzieś tam się ukazał jakiś filmik, jaka rolka na social mediach, gdzie właśnie grupka dzieci czekała, po prostu tuptała nóżkami przed barierkami po skończonym meczu i piłkarze przyszli, tylko piątki poprzybijali, a te dzieci to mało nie wyskoczyli po same trybuny, więc naprawdę to ta radość tych dzieciaków to jest naprawdę bardzo...
3: Nam się serce raduje.
4: Dokładnie, satysfakcjonuje.
1: Co według was wyróżnia kibiców w Stali Stalowa Wola spośród innych?
4: Jesteśmy najlepsi.
1: Tak, i bardzo skromni.
4: Proszę?
1: I bardzo skromni.
4: Bardzo skromni. Nie no, co nas wyróżnia? No tak jak prawie wszystko. No, to nie jest to kibicowanie co kiedyś i nasze stowarzyszenie też ma taką też misję drugą, żeby odczarować ten zły obraz kibica, który jest tam przyległ po latach 90. Taka łatka do kibiców. No i co robimy? No właśnie mamy takie sztandarowe swoje akcje, czyli Zielono-Czarny Mikołaj, czy turniej piłkarski Łączy na Stal. No tego nie ma nikt w kraju, prawda? I ośrodki z całej Polski, z projektu Kibice Razem PZPN-u naprawdę nam zazdroszczą. No jest taki ranking właśnie tych wszystkich całych ośrodków i jesteśmy praktycznie...
3: Plasujemy się wysoko.
4: W czołówce jesteśmy na
3: ja myślę,
4: cały kraju.
3: Determinacja i pasja w działaniu.
4: Tak.
3: Każdy z nas tutaj jest grono ludzi, którzy naprawdę mają ogromne serca do tego, co robią.
4: No i to tak, my mamy swoje prace i po tej pracy jeszcze...
3: Jesteśmy
4: dalej w pracy i czasami zarywamy swoje życie prywatne i swoje tam niektóre obowiązki, ale cały czas idziemy do przodu i co roku wymyślamy coś innego, żeby nie było nudy. Mamy takie właśnie podstawowe swoje imprezy, ale cały czas dokładamy sobie coś więcej, no żeby było jak najgłośniej i jak najlepiej.
1: Wspominałeś o tym takim rankingu grup kibicowskich, tak?
4: To jest ranking Kibice Razem. Kibice Razem to jest projekt z PZPN, który właśnie ma jednoczyć kibiców z całej Polski w różnych projektach.
1: A czy prowadzicie jakąś współpracę z innymi grupami kibicowskimi, jakimiś, nie wiem, z Podkarpacia?
3: Jeździmy na turnieje do Spały. Ostatnio był właśnie taki turniej Kibice Razem, gdzie tak naprawdę były kluby z całej Polski. Dzieci fajnie rywalizują między sobą, mają takie turnieje. No, fajna zabawa. Mhm.
4: A jeśli chodzi o kibiców takich normalnych, że tak powiem, no to po prostu biorą udział.
1: Pełnowymiarowych.
4: Pełnowymiarowych biorą udział w turniejach zaprzyjaźnionych drużyn.
1: Dobrze, no to wiemy już co nieco o tych waszych kibicowskich takich inicjatywach. Właśnie, jak klub, czyli Stalowa Wola, na nie reaguje?
4: Nie, no bardzo pozytywnie. Tak jak wcześniej Karolina powiedziała, my z klubem bardzo dobrze współpracujemy i każdą akcję, jeśli chcemy zrobić, to po prostu też idziemy do klubu i chcemy to jakoś to powiązać, żeby oni coś dali od siebie, my dorzucamy coś do siebie i działamy przeważnie wspólnie.
3: Staramy się wzajemnie angażować.
4: Dokładnie.
1: A jak właśnie na te wasze akcje reaguje może miasto albo lokalna społeczność? Wiem już, że dzieciaki bardzo się cieszą, a co na to dorośli?
4: Czy co dorośli? No dorośli przybijam piątki przeważnie i mówią, że bardzo dobrą robotę robimy i żebyśmy się nie przejmowali żadnym hejtem czy jakimiś tam negatywnymi komentarzami czy opiniami, tylko po prostu to trzeba robić to, co się lubi, to, co się wie, że to kiedyś zaprocentuje, a mieszkańcy no pozytywnie, no kiedyś to jak jakiś człowiek szedł w szaliku przez miasto, to wiadomo, że to był jakiś bandyta stadionowy czy nazywany inaczej, a teraz na stadion ściągają całe rodziny z dziećmi w koszulkach, w klubowych, w czapeczkach, w szalikach, więc ten odbiór jest naprawdę pozytywny i pozdrawiamy wszystkich
3: mieszkańców naszego miasta.
4: Dokładnie.
1: Czyli odczarowaliście ten wizerunek złego kibica.
4: Odczarowaliśmy i chcemy odczarować. Mi się wydaje, że już te czasy minęły, dokładnie. Te opinie to już naprawdę... Znaczy, te złe opinie wygaszają ludzie, którzy nie chodzą na stadion.
3: Piękne jest w tym to, że tak to się wszystko zmieniło, że jak jakiś mieszkaniec naszego miasta potrzebuje pomocy finansowej lub jakiejś tam w pomocy jakiejś zbiórki czy czegokolwiek, nie boi się już do nas przyjść jako do takiego, że tak powiem, złego człowieka, tylko oni do nas przychodzą, oni się do nas zgłaszają, że potrzebują pomocy i mnóstwo osób z naszego miasta, nawet takich, którzy nie są kibicami, to się angażuje w to.
4: Pewnie. I my wyciągamy tą pomocną dłoń i działamy i tak więc wszystkie osoby, które mówią, że kibic jest zły albo coś, zapraszamy do nas, przyjdźcie na stadion, zobaczcie, że
3: jest tam niesamowicie rodzinna.
4: Dokładnie, tam się nic złego już nie dzieje. Te czasy już minęły, tak więc...
1: Dobrze, no to na koniec przejdźmy sobie może do takich pytań troszkę osobistych, troszkę refleksyjnych. Co skłoniło was do zaangażowania się w Stowarzyszenie Kibiców?
4: Karolicia, może ty pierwsza?
3: Ja pierwsza? No, u mnie to może to było troszkę tak, że była grupa dziewczyn z ogromnym sercem, fantastycznych dziewczyn, które chciały działać, działają do tej pory i tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję, dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest. Krok po kroku i zostałyśmy członkami stowarzyszenia, prowadzimy Stalówka Girls, no i ja zostałam prezesem. Więc tak to wyglądało.
4: Kobiety przejmują stery.
1: Kobiety rządzą.
4: Tak, dokładnie.
3: Zmiana stereotypu.
4: No ale tu warto pochwalić właśnie pomysł dziewczyn, że Stalówka Girls, no to właśnie to jest właśnie no, zgromadzenie, czy grupka dziewczyn, która działa razem z kibicami. No i właśnie to jest kolejny punkt, żeby odczarować, przełamania, odczarowania tego złego kibicowania, że no, dziewczyny, kobiety garną się do naszych akcji i działają razem wspólnie z nami. Są inicjatorkami bardzo wielu akcji. No wiadomo, kobieta niż mężczyzna ma troszeczkę inny odbiór różnych rzeczy, więc i czasami jest, no, jest łagodniejsza niż my mężczyźni, więc fajna taka równowaga jest zachowana w naszym stowarzyszeniu i w naszych akcjach, więc...
3: One mają niesamowity zapał do działania. W ogóle tak jak już jesteśmy, to musimy je pozdrowić.
4: Tak, pozdrawiamy wszystkie.
3: Nie było.
4: Dokładnie. Dziewczynki.
1: To teraz się tak zastanawiam, ile was tam jest w tym stowarzyszeniu kibiców? Czy jest 50 na 50 kobiet i mężczyzn, czy...
4: Kurczę, no...
1: Tak, pi razy drzwi.
4: No powiem ci.
3: Nie, a nie jest jeszcze 50 na 50, ale grupa dziewczyn się powiększa.
4: Nie będzie, nie będzie. Niby nie ma co prześcigiwać się, kurczę. Zapraszamy wszystkich, czy chłopaków, czy dziewczyn. To nie.
3: Bez względu na płeć.
4: Dokładnie. No.
1: Co było waszymi takimi najpiękniejszymi momentami jako kibiców?
4: Dla mnie to ja miałem takie naprawdę z tych najnowszych, że tak powiem, czasów, no to dwa szybkie awanse z trzeciej ligi do pierwszej, no to było po prostu euforia taka, że człowiek chodził, kurczę, prawie cały sezon jeszcze naładowany tymi całymi emocjami. Troszeczkę z tych starszych czasów, to ja jako kibica, no to bardzo dobrze wspominam i to jest taki moment, który zapada głęboko w głowie i w sercu, to jest wyjazd na wielkie derby do Siarki Tarnobrzeg, gdzie pojechaliśmy ponad 1000 osób, co na tamte czasy to było bardzo liczny wyjazd. Ty Karolcia, co tam?
3: No moje najpiękniejsze momenty to są takie, jak wychodzę na murawę i widzę cały sektor rodzinny zapełniony. To jest taki piękny moment, bo jak zaczynałam, to ten sektor był pustawy, a w tym momencie te dzieci czekają tam, aż będzie loteriada w trakcie meczu i jest ich naprawdę dużo.
1: Jakie macie marzenia związane z klubem lub stowarzyszeniem? Czy to jest właśnie to, ten zapełniony stadion?
3: Tak, to przede wszystkim, ale w tym momencie naszym marzeniem jest otworzenie klubu kibica niepełnosprawnego. I zaczęliśmy już poczyniać jakieś kroki w tym kierunku, także myślę, że to jakoś się rozwinie.
4: Dokładnie. Zaczęliśmy wystosować pisma do spółek miasta, żeby nam ułatwiły tę kwestię. Jest to... Do tego jeszcze w Stalowej Woli nie było, prawda? No i chcemy tak poszerzyć, można powiedzieć, taką naszą ofertę i właśnie zjednoczyć właśnie jeszcze kibiców niepełnosprawnych.
3: Bez barier.
4: Dokładnie.
1: Powiem wam, że nie spodziewałam się akurat strefy kibica niepełnosprawnego, tylko myślałam, że może awansu albo powrotu do pierwszej ligi.
4: No oczywiście.
3: To też,
4: ale to jest zadanie piłkarzy, a my stowarzyszenie musimy działać troszeczkę na innym poziomie.
3: Chcemy się rozwijać, cały czas chcemy się rozwijać i...
4: No i miejmy nadzieję, że wrócimy z powrotem do pierwszej ligi i będziemy działać dalej.
1: Jak przekonalibyście kogoś, kto nigdy nie był na meczu, żeby właśnie przyjść, zostać kibicem?
3: Robimy to prawie codziennie.
4: Dokładnie. No
3: to... Nie, z tym nie ma problemu. Staramy się zawsze gdzieś tam namówić, żeby jednak ktoś przyszedł na mecz. I z reguły jest tak, że jak już przychodzi, poczuje te emocje, poczuje tą atmosferę, jaka tam panuje, to następny mecz też jest jego.
4: Tak. Przeważnie to teraz wygląda tak, że to dzieci ciągną dorosłych, rodziców swoich na ten stadion i te dzieci... Właśnie ci rodzice właśnie widzą, że faktycznie, że jest i dobry catering, i można zjeść dobrą kiebaskę, kupić jakąś gadżet dla dziecka, koszulkę, szaliczek, czapeczkę.
3: Popcorn
4: za darmo.
3: Dziewczyny robią tatuaże.
4: Dokładnie, tam dziecko zawsze buźkę ma wymalowaną.
1: Czyli strefa beauty też jest.
4: Tak. Oczywiście przez naszą stolówkę gier sprowadzone, więc tak. No i co? No i dla tych wszystkich ludzi, którzy cały czas wahają się z tą decyzją, czy przyjść na stadion, czy nie.
3: Żyją stereotypami.
4: Dokładnie, czy stereotypem. Przyjdźcie, zapraszamy. Nikt was tutaj nie uszkodzi, że tak powiem.
3: Wcale tak nie jest, jak ludzie myślą. Naprawdę jest mega rodzinna atmosfera. No nie na darmo powtarzamy za każdym razem, że jesteśmy wielką, zielono-czarną rodziną.
4: Dokładnie. Tutaj jest lojalność, wsparcie.
3: Powiem tekst naszego byłego prezesa. Razem możemy wszystko, a nawet więcej.
4: Nawet więcej. Pozdrawiamy cię, Wojciech.
1: Dobrze, no to chyba z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
4: Moi drodzy, szanowni kibice i mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Zapraszamy wszystkich do współpracy, do działania z nami. Wszelkich zapisów można dokonać w ośrodku Kibice Razem lub zgłosić się do nas podczas meczy. Hej Stal!
4: Dokładnie. Róbmy, działajmy i pozdrawiajmy wszystkich. Stalowa Wola.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Wszystkim. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.